0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.
2: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest niedziela, 30 sierpnia.

Rozejrzyj się wokół siebie. Spróbuj spokojnie przyjrzeć się i nazwać to, co widzisz. Właśnie tu i teraz rozpoczęło się Twoje spotkanie z Bogiem.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Jezus zapowiada swoje odrzucenie, ból, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Z jednej strony przerażające cierpienie i śmierć. Z drugiej zwycięstwo przekraczające wszelkie wyobrażenia. Jezus przedstawia smutek i radość tak, jakby to były dwie strony jednego medalu. Jakie myśli i uczucia rodzą się w tobie, gdy słyszysz tę zapowiedź?

Jezus dobrze wiedział, że podążanie za życiodajną prawdą i miłością spotka się z odrzuceniem i śmiercią. Miał jednak przekonanie, że ostatnie słowo będzie należeć do życia. Kiedy doświadczamy krzyża, czasem trudno pamiętać o nadziei na zmartwychwstanie. Pomyśl o sytuacjach, w których najbardziej potrzebujesz teraz zaufania i nadziei. Spróbuj popatrzeć na nie razem z Jezusem.

Tracenie życia dla Jezusa to nie tylko męczeństwo. Oznacza to również sytuacje, w których, kierując się miłością, jesteśmy gotowi zrezygnować z naszych uprzedzeń, sposobów myślenia czy własnej wygody. Coś wtedy tracimy, ale jednocześnie zyskujemy przedsmak życia wiecznego. Objawia się ono już tu i teraz, w doświadczeniu kochania i bycia kochanym. Zatrzymaj się na chwilę przy tej myśli.

Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Spróbuj porozmawiać z Jezusem o tym, co najmocniej poruszyło Cię w dzisiejszej modlitwie.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą, autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Parara, parara.
6: Audycja parara. Ze starej płyty.
7: Piosenka jest dobra na wszystko.
8: Powróćmy jak za dawnych lat.
9: No cześć.
6: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
10: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka canzona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki, jakiś, nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień, jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm. O!
2: Tu Radio Rodzina.

dźwięk i za krótko noc trwa, by ogarnąć to szczęście. Zbyt leniwa jest myśl, tylko czasem nachodzi mnie lęk, że na jaw by mógł.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: dzieckiem. Oksomiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Audycja ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Radio Lecina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
1: Słuchajcie opowieści o Marinie. Smarkula w całej okolicy słynie. Z jej ust nie schodzi uśmiech

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: I dla jedności w Duchu
0: Świętym, niech będą z Wami wszystkimi.
1: Mieszkańcy Wrocławia,
0: Panie Jezu, darowdawszy bezinteresowną miłością każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który na pewno już ludzkie serca pokoje, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Boże Wszechświat,
1: do Ciebie podchodzi wszelka doskonałość.
0: Zawsze
1: by w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożną
0: wieki.
1: Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie smacz tego, co umocnimy.
0: Bez naszego Pana
1: Jezusa Chrystus, Pan Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w nas.

0: Czytanie z księgi.
1: Czytanie z księgi proroka.
0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza.
1: Uwiodłeś mnie, Panie.
0: Uwiodłeś mnie, Panie. A ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś.
1: Stałem się codziennym
0: pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać fałd i ruinę.
1: Słowo Pańskie,
0: tak, Słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.
1: I powiedziałem sobie,
0: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
1: Oto Słowo Boże.
0: Oto Słowo Boże.

0: Do Ciebie lgnie,
1: Boże,
0: prawica Twoja.

0: Czytanie z listu świętego
1: Pawła apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą,
0: błogosławioną.
1: Jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
0: Wierzcie więc w wzór tego świata,
1: lecz przemieniajcie się przez odmawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Dobre, co jest Bogu miłe, co jest Bogu miłe,
2: to Słowo Boże.

0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy o wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, że będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg
1: chroni. Nie przejdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie,
0: niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę upolił? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

0: z odczytanego dziś fragmentu listu świętego Pawła do Rzymian wybierzmy na początek dwa zdania i potraktujmy jako skierowane wprost do każdego z nas. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Święta, żywa ofiara? I to w dodatku jako wyraz rozumnej służby Bożej? To naprawdę do nas? To w ogóle da się wykonać? Są jacykolwiek chętni do realizacji takiego projektu? I drugie zdanie. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Tu właśnie tkwi sedno naszych problemów jako ludzi wierzących. Nie brać wzorów, które proponuje świat. Czyli dokonać jednoznacznego wyboru między Bogiem a światem, gdyż dwom panom służyć nie można. Ile razy już to słyszeliśmy. Wy czym macie i tym razem? Kto z nas nie słyszał takiego zdania? Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim, na właściwym miejscu. Jeszcze nie tak dawno umieliśmy wszyscy wyrecytować pierwsze i drugie przykazanie Boże, które powinno prowadzić do kształtowania właściwej hierarchii wartości od najwcześniejszych lat naszego życia. I może warto dziś sprawdzić, jak długo byliśmy wierni takiemu sposobowi myślenia i życia i kiedy po raz pierwszy, w jakich okolicznościach powiedzieliśmy Bogu i sobie nie. Nie, bo jestem wolny. Nie, bo nigdy niczego nie będzie mi nakazywał. Nie, bo ja sam sobie wystarczam i sam ustalam, co ważne, potrzebne i korzystne dla mnie z mojego punktu widzenia. Nie, bo inne czasy, bo się nie zajedzie daleko na chrześcijańskich wartościach wpisywanych w codzienność. I mamy się na kogo powoływać. Przecież najpierw zbuntowali się aniołowie, którym wolność nie zapachniała miłością Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Po nich zbuntowali się nasi prarodzice w raju, skuszeni pokusą, by być jak Bóg. A dziś kolej na nas. Przed nami nowy rok szkolny, pełen nowych wyzwań, pełen niepewności co do założeń dydaktycznych i wychowawczych kierowanych w stronę polskich dzieci i młodzieży. Czy możemy z całym zaufaniem wpisać wszystkich naszych uczniów w tworzone aktualnie programy, mimo rozlegających się protestów i obaw? Poddamy się bez głębszej refleksji nawet wtedy, gdy sumienie będzie wszczynało alarm. Uczniowie skorzystają z możliwości formacji duchowej w ramach lekcji religii? Czy będą woleli się z nich wypisać, nawet za aprobatą swoich rodziców, aby w ten sposób zaoszczędzić swój czas na... No właśnie na co? A czy uda się nam dorosłym uwolnić młodych od telefonów, przynajmniej podczas lekcji w szkołach? Czy powstanie tam kolejne podziemie? W imię czego? Nie bierzcie wzorów z tego świata, napomina święty Paweł. Dlaczego? Oto zdanie, które usłyszeliśmy w odczytywanej dziś Ewangelii. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? tu jest miejsce na jednoznaczne weryfikowanie własnej wiary, na egzamin, którego wyniki sięgają wieczności. A my pytamy zdziwieni, naprawdę jest jeszcze jakiś grzech? Jest jakaś dusza? Czeka nas jakiś sąd Boży, podczas którego każdemu oddane będzie według jego postępowania? Bywa, że uczeń, student ocenia krytycznie przydatność poszczególnych przedmiotów, które ma poznawać, z których będzie egzaminowany. Ze swojej, z definicji niedojrzałej przecież perspektywy, patrzę na doraźne korzyści, jakie ewentualnie uzyska w przyszłości, wkładając trud w swoją naukę czy pracę. I trzeba przyznać, że to ziemskie przyciąganie, ta nasza doczesność wydaje się być decydująca o wszystkim. Liczy się konkret, zyski materialne, przyjemność, sława, władza, moda, wygoda, rezygnacja z wymagań. A przypomnijmy sobie, jakie to życzenia składamy nowożeńcom, jubilatom, solenizantom, jakie inni nam składają. Po co więc komplikować sobie życie perspektywą wieczności, zapierać się siebie? To prawda. To, co miłe jest Bogu, niekoniecznie miłe jest światu. A to, co ceni świat, niekoniecznie miłe jest Bogu. Usłyszeliśmy dziś Piotra, który czynił Panu Jezusowi wyrzuty. Po co ma iść na mękę? Po co cierpieć? Po co ma być zabity? Niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Nie miał racji? Przecież chciał mistrza uchronić, chciał dobrze. I co usłyszał? Zejdź mi z oczu, szatanie, myślisz nie po Bożemu, myślisz tylko po ludzku. To jest nasz problem. Także nas, jak to określamy, ludzi chodzących do kościoła, myślimy tylko po ludzku, w perspektywie doczesności. Uczymy się na swoich i cudzych błędach? Ale skądże znowu? Wyciągamy wnioski z historii własnego narodu i historii ludzkości? Któż jak Bóg? To zawołanie archanioła Michała. A oto teraz właśnie wielu z nas, rodaków, patrząc na naprawdę wielki pomnik szczerej wiary jego fundatorów, czyli posąg Maryi w Konotopiu, krzyczy o gigantomanii, bałwochwalstwie, kiczu i źle wydanych pieniądzach. Czyli mamy się wstydzić materialnych przejawów wiary w życiu publicznym. Warto w najnowszym Gościu Niedzielnym zapoznać się z artykułem poświęconym temu wydarzeniu i spojrzeć na intencje ofiarodawców tego monumentu. Kogo tak naprawdę rażą znaki wiary w naszej ojczyźnie? Bo jeśli poruszają i niepokoją sumienia, to bardzo dobrze. A co my? Obecne pokolenie cennego pozostawimy tym, którzy przyjdą po nas? Wyrazem rozumnej służby Bożej jest poddanie swego życia Bożym przykazaniom, zaparcie się siebie, wzięcie krzyża, naśladowanie Jezusa. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W gorącej modlitwie z ufnością przedstawmy Panu Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby całe swoje życie podporządkowali służbie Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków międzynarodowych organizacji pokojowych, aby troszczyli się o bezpieczeństwo dzieci zamieszkujących tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i osoby przygotowujące się do rozpoczęcia roku szkolnego, aby sumiennie wykonywali powierzone im obowiązki. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby podejmując swój codzienny krzyż, naśladowali Chrystusa i z Nim pokonywali wszelkie przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Mariusza, za zmarłych z rodziny, za świętej pamięci Jerzego, aby doświadczyli miłosiernej miłości Boga i cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez częste uczestnictwo we mszy świętej i znoszenie codziennych umartwień mieli siłę do dźwigania ciężarów życia. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, ucieczko naszej mocy, wysłuchaj próśb, które z wiarą oddajemy w Twoje ręce i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa Pana naszego.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie

I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem

0: Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa.

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo
1: i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Proszę usiąść, ogłoszenia duszpasterskie.
2: Moi drodzy, kończą się wakacje, a więc kończą się też koncerty w ramach cyklu Non Sola Scripta w Kolegiacie Świętego Krzyża. Dziś ostatnie o godzinie 19 są one biletowane. Decyzją księdza arcybiskupa 1 września posługę w parafii katedralnej rozpocznie ksiądz Jan Kutkowski. Nowego księdza wikariusza przywitamy równo za tydzień, w niedzielę 6 września o godzinie 9 na mszy świętej i podczas tej mszy świętej także będą pobłogosławione dzieciom plecaki i przybory szkolne na początek nowego roku szkolnego. I właśnie ta msza święta o godzinie 10 od rozpoczęcia roku szkolnego jest mszą z udziałem rodzin i dzieci. Będą też kazania dedykowane najmłodszym, dlatego zapraszamy szczególnie, powiedzcie też o tym swoim bliskim, czy przekażcie w pobliskich szkołach. Od września msze święte w katedrze w tygodniu powracają do stałego rytmu, to znaczy o 6.30, o godzinie 8.00, 9.00 oraz 18.00. Cykl niedzielny jest niezmienny, a w niedzielę w Kolegiacie Świętego Krzyża msza święta o godzinie 11.00. Powracamy też do takiego pięknego, dobrego zwyczaju. Otóż ten mały kościółek świętego Idziego ma odpust 1 września. Dlatego zapraszamy Was na mszę świętą o godzinie 19, a po mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21, bo właśnie 1 września także w liturgii przypada wspomnienie świętego Idziego, takiego dosyć może mało znanego świętego, czczonego mocno w średniowieczu, ale my do tej dobrej tradycji chcemy wrócić. W tym tygodniu także w kalendarzu liturgicznym będziemy obchodzili wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. W tym tygodniu także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, dlatego w czwartek o godzinie 17.00 godzina święta, a o 18.00 msza święta w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek spowiedź od 6.30 do 13.00 oraz od 16.30 do 18.30. W sobotę o godzinie 9.00 msza święta o Niepokalanym Sercu Maryi, nabożeństwo pierwszosobotnie i zmiana tajemnic różańcowych. Spowiedź od godziny 8.00 do 13.00 i od 17.30 do 18.30. 5 września ważna uroczystość w naszej katedralnej parafii, ponieważ ksiądz prałat Aleksander Radecki, czyli celebrant dzisiejszej mszy świętej, będzie przeżywał 75. urodziny. Może dla niektórych to być zdziwienie, bo ksiądz Aleksander zawsze tak młodo wygląda, a tutaj taka wiadomość. Ale zapraszamy Was na godzinę 9.00 tutaj do katedry na mszę świętą w jego intencji. W niedzielę 6 września parafialny zespół Caritas będzie przeprowadzał zbiórkę do puszek na obiady szkolne dla dzieci, dla ubogich dzieci z parafii katedralnej. 18 września o godzinie 19.00 parafia świętego Maurycego zaprasza na oratorium o świętym Maurycym Fide Fortis w Narodowym Forum Muzyki. Jest ono zorganizowane z okazji obchodów 800-lecia parafii świętego Maurycego. Bilety można nabywać w kasach NFM oraz przez stronę internetową. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej i jeszcze takie młodzieżowe ogłoszenie, o którym powie nam Hania.
3: Szczęść Boże, jestem Hania i razem z moimi przyjaciółmi z diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży bardzo chcemy pojechać na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w następnym roku w Seulu. I bez Waszego wsparcia nie będziemy w stanie tam pojechać, dlatego zorganizowaliśmy dla Was kiermasz pysznych kremówek. Wszystkie zebrane ofiary zostaną przekazane na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy na kiermasz i życzymy smacznych kremówek.
2: Więc myślę, że więcej nie trzeba o tym mówić. To jest dobra godzina na to, żeby wypić kawę z dobrą kremówką. Bardzo was zapraszam. Oni są szaleni, właśnie chcą pojechać do Seulu. Ja też z nimi jadę, ale to, co złożycie, jest dofinansowaniem ich biletów lotniczych, które są przez różne wydarzenia polityczne na świecie coraz droższe. Dlatego robią, co mogą, żeby tam pojechać, żeby być waszymi też reprezentantami w Seulu. Dzisiaj przed 6:00 już niektórzy z nich byli tutaj, żeby przygotować dla was to stoisko. Bardzo proszę o wsparcie tych młodych marzycieli. Dobrej niedzieli, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
0: Więc tak, młodzież będzie sprzedawała kremówki, natomiast ksiądz Piotr będzie na swój bilet zbierał pieniądze, zbierając plastikowe butelki. Ja mu w tym pomogę, to mu szybko pójdzie. Drodzy, uśmiechnijmy się do siebie, a co do kremówek, to było takie przysłowie, niechaj pęka ludzkie ciało, byle się darów Bożych nie marnowało. Przyjmijcie błogosławieństwo i niech radość nie opuszcza waszych serc. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
1: 2 minuty po godzinie 11, niedziela, 30 dzień sierpnia, zapowiada się ciepło, 24 stopnie już w tej chwili mamy, a temperatura dziś wzrośnie do 28 stopni. Na niebie dominować będzie słońce, ale późnym popołudniem może pojawić się troszkę więcej chmur. Z kolei poniedziałek przywita nas przelotnymi opadami deszczu, ale to dopiero jutro, nie będziemy się tym dzisiaj jakoś specjalnie, prawda, przejmować. Maciej Stajniak, witam serdecznie, zapraszam po 11, rozpoczynamy Abbo Muzyka. Muzycznie w Radiu Rodzina.
0: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
0: Reklama.

Phil Collins na antenie Radia Rodzina, 18 minut po godzinie 11. Z samego rana, jak tutaj do Państwa szedłem, przychodziłem przez dworzec jak zwykle. No i tam taka grupka wesołych kobitek rzuciła mi się na ucho najpierw, bo usłyszałem najpierw, ja później zobaczyłem. Wszystkie, słuchajcie, w koszulkach pod tytułem Babski Wyjazd i ewidentnie było widać, że się już dobrze bawią i cieszą na ten wyjazd swoją obecnością. No i bardzo fajnie, trzymam kciuki za takie udane eventy i sobie organizujmy. A mówię też o tym, dlatego śmieję się, bo parę dni temu dosłownie moja żona wpadła na pomysł, że ona weźmie swoją mamę, weźmie ciocię, weźmą jeszcze taką koleżankę, koleżanki, kogoś tam jeszcze i sobie też zorganizują babski wylot. No i najbardziej mi się podobało, jak rekrutowały ciocię, bo akurat byłem przy tym, dzwonią tam do Gdyni, mówią, cześć ciociu, słuchaj, jest taki pomysł, wchodzę w to. Nawet nie zapytałem, wchodzę w to, dobrze, no bo byśmy chciały zrobić taki babski wyjazd, lecę z wami, ale nie wiesz jeszcze gdzie, nieważne, lecę, ale w marcu albo w kwietniu, dobrze, może być w marcu, może być w kwietniu, może być w maju, lecę z wami, nie ma problemu, gdzie chcecie, kiedy chcecie, jak chcecie i załatwione. Szybko dogadały szczegóły i w ciągu dosłownie 15 minut już praktycznie wylot jest zorganizowany. Tak trzeba żyć, no.

George Michael wyśpiewał się już do końca. Fast Love, o 38 minut po godzinie 11, a to mi powolutku przypomina, że zmierzamy ku intencjom, a też również można do nas wysyłać drogą SMS-ową. Przypominam, w jaki sposób? Otóż wysyłamy SMS-a pod numer 7148, zaczynamy go od słowa intencje. A jak już się rozpoczną, to oczywiście pod tradycyjny stały numer 71 322 2022 można dzwonić i na antenie składać swoje intencje.

I są już pierwsze SMS-y. Proszę o modlitwę za panie Irenę, Sylwię i Franciszkę, które sprzątają kościół w Smolcu, i za tamtejszych księży i parafian. Bóg zapłać. Pozdrawiam.

Kolejny SMS z intencją: Matko Boska, nieustającej pomocy, proszę wstaw się za u Pana, za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żebyśmy osiągnęli życie wieczne. Matko Boska, nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siły dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

0: Mamy pierwszy telefon z intencjami. Witamy na antenie, można składać.
1: Cześć Boże, ja chciałam najpierw podziękować za otrzymane łaski, prosić o szczęście wieczne dla dusz czystowych, zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobrodziei, prosić o pokój w naszych sercach, wiarę, miłość, nadzieję w naszych rodzinach, za tych wszystkich, których znajdują się w trudnej sytuacji i cierpią, bo są chorzy, o po prostu o potrzebne siły, nadzieję dla tych, którzy stracili najbliższych. Również o nadzieję chciałam przy tej okazji pozdrowić serdecznie Radio Rodzina, życzyć wszystkim wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie i czekamy na kolejne SMS-y i telefony od Państwa z intencjami.

0: Wybiła godzina 12. Dziękujemy za intencje składane na naszej antenie i zapraszam już teraz na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: 15 minut po godzinie 12. Czas na ostatnią audycję. Niestety wakacje dobiegają końca i audycja Wakacje na Dolnym Śląsku również się kończy. To ostatnia część, na którą serdecznie zapraszam. Tym razem poznamy Dolny Śląsk od strony uzdrowisk. Tych nie brakuje i mają swoje tajemnicze oblicze jak najbardziej. Do godziny 15 mniej więcej. Mam nadzieję, że Państwo miło spędzą czas. Chcemy, żeby ten cykl był kontynuowany w jakiejś formie albo na pewno powtórzony w przyszłym roku. Miło się tego słucha, a przy okazji no jest to inspiracja do tego, żeby od czasu do czasu też wyjechać ze swojego domu i poznawać Dolny Śląsk na własną rękę, bądź inspirując się właśnie tymi historiami, opowieściami. No ale dosyć już tej zapowiedzi. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Znajdujemy się dzisiaj na szlaku uzdrowisk, no i podczas tej podróży dotarliśmy do Polanicy Zdroju. Z nami jest
3: Kamila Kasprzak, dyrektor spraw leczeństwa uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU. Dzień dobry.
2: Chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego Dolny Śląsk i w jaki sposób Dolny Śląsk jest krainą uzdrowisk na mapie Polski. No właśnie, pani dyrektor, co sprawiło, że Dolny Śląsk jest tak bogaty w uzdrowiska? Mamy ich 7.
3: Dolny Śląsk to wyjątkowy region na mapie Polski. Na terenie Dolnego Śląska istnieje bardzo wiele dobroczynnych źródeł wód mineralnych i właśnie od wód mineralnych zaczęła się historia i rozwój dolnośląskich uzdrowisk.
2: I możemy się też pochwalić najstarszymi w Polsce.
3: Tak, najstarsze uzdrowiska to uzdrowisko Lądek i uzdrowisko Cieplice. Wśród naszych uzdrowisk należących do uzdrowisk kłodzkich, najstarszym jest uzdrowisko Duszniki Zdrój.
2: A Polanica?
3: Polanica jest akurat tutaj przykładem jednego z młodszych uzdrowisk.
2: Czym na tle Polski wyróżniają się dolnośląskie uzdrowiska?
3: Dolnośląskie uzdrowiska zlokalizowane są w przepięknym regionie. Najpiękniejsze domy uzdrowiskowe znajdują się w sercu parków zdrojowych, które szczególnie wiosną nabierają niesamowitych kolorytów. Uzdrowiska rozwijały się wokół źródeł wód mineralnych, które były odkrywane już od setek lat i dzięki temu rozwijała się działalność lecznicza, ale też działalność turystyczna, działalność hotelowa.
2: A jak pod kątem specjalizacji wypadają? Co leczymy gdzie?
3: Jeśli chodzi o uzdrowiska kłodzkie, podstawowym profilem leczniczym są narząd ruchu i gastrologia, ale także na przykład w Dusznikach leczymy osoby, które mają problemy z osteoporozą, a w Polanicy też takim flagowym profilem leczniczym jest kardiologia.
2: No właśnie, to powiedzmy trochę więcej o uzdrowiskach z kompleksu, na terenie którego się znajdujemy.
3: Polanica Zdrój jest pięknym miejscem, w którym można idealnie połączyć wypoczynek z kuracją uzdrowiskową. To ten czas można poświęcić sobie, swojemu zdrowiu. I przede wszystkim w Polanicy zapraszamy wszystkich gości do Sanatorium Wielka Pieniawa. To jest największy nasz obiekt, który oferuje pełną bazę zabiegową. Na miejscu oferujemy tutaj pełną gamę zabiegów leczniczych, ale też zapraszamy do naszego małego spa. Mamy też kawiarenkę, która też sprzyja organizacji wolnego czasu. Wielka Pieniawa to obiekt, który w tym roku obchodzi swoje 120-lecie. Jest położony w samym sercu Parku Zdrojowego, naprzeciwko kolorowej fontanny. Jest bardzo blisko do pijalni wód mineralnych. Na miejscu oferujemy ponad 70 zabiegów leczniczych. Praktycznie oferujemy całą gamę zabiegów z fizjoterapii, mamy tutaj hydroterapię, mamy kąpiele, masaże, inhalacje, światłolecznictwo. Oferujemy także usługi rekreacyjne. Na miejscu oferujemy również zabiegi spa, czyli te osoby, które chcą sobie, niekoniecznie tym głównym celem podróży jest zdrowie, to również zapraszamy, bo tutaj można skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych, rekreacyjnych. Na miejscu znajdują się również 2 baseny z bogatym systemem hydromasaży, strefa saun, sale fitness.
2: A jeżeli chodzi o zabiegi, to jakie tutaj możemy wskazać?
3: Podstawowymi zabiegami są zabiegi na bazie surowców naturalnych. W Polanicy Zdroju podstawowym surowcem naturalnym są wody mineralne i na bazie tej wody mineralnej realizowana jest przede wszystkim kuracja pitna, czyli picie wody mineralnej oraz kąpiele kwasowęglowe, zwane też kąpielami mineralnymi. To są kąpiele, które realizowane są w oparciu o naszą lokalną wodę mineralną polanicką, czyli Wielka Pieniawa. Ważnym elementem leczenia uzdrowiskowego są również zabiegi oparte o inne surowce lecznicze, na przykład solanki, tutaj na pewno inhalacje trzeba wymienić, ale także borowiny. I możemy zaproponować tutaj okłady borowinowe, kąpiel w zawiesinie borowinowej czy fasony borowinowe.
2: I tutaj rozmawiałyśmy o Polanicy Zdrój, ale na terenie właśnie kompleksu, w którym się znajdujemy, są jeszcze Duszniki i Kudowa. No to przejdźmy do Dusznik, czyli najstarsze uzdrowisko.
3: W każdym z naszych uzdrowisk jest jeden taki wiodący obiekt i w Dusznikach takim obiektem będzie Jan Kazimierz. To jest obiekt, który w ostatnim czasie przeszedł ogromną metamorfozę, ponieważ tutaj zrealizowaliśmy ogromny projekt polegający nie tylko na poprawie funkcjonalności, ale również poprawie bezpieczeństwa, poprawie komfortu cieplnego, ale również wprowadziliśmy zmiany polegające na koncentracji bazy zabiegowej na parterze, co w znaczny sposób poprawiło logistykę też obiektu, ale też przede wszystkim poprawiło tą komunikację wewnątrz obiektu. Jan Kazimierz to jest obiekt, który w tej chwili ma ponad 240 miejsc noclegowych. Również podobnie jak w Wielkiej Pieniawie, jak w Polańcy Zdroju, na terenie obiektu znajduje się pełna baza zabiegowa. Oprócz tego mamy również basen, siłownię, strefę saun. No i ważne tutaj też, że na terenie Jana Kazimierza prowadzimy poradnie leczenia osteoporozy. Tutaj można sobie w trakcie turnusu czy w trakcie wypoczynku w Dusznikach Zdroju wykonać badanie densytometryczne i skorzystać z konsultacji lekarza specjalizującego się akurat w dziedzinie tej choroby. Duszniki są jednym z najstarszych uzdrowisk na ziemi kłodzkiej. Mają przepiękne otoczenie, bo tutaj chyba Duszniki z mojego punktu widzenia mają najwięcej atrakcji dookoła samego uzdrowiska, bo są to również te atrakcje przyrodnicze, rozpoczynając od Zieleńca, przez torfowiska, ale również ta historia związana z Chopinem czy wytwarzaniem papieru.
2: To jedziemy dalej na południe i dojeżdżamy do Kudowy Zdroju. Czym wyróżnia się to uzdrowisko?
3: W Kudowie Zdroju na pewno chciałabym wyróżnić trzy obiekty. To jest Polonia, czyli to jest ten najważniejszy, największy obiekt, który każdy pewnie zna z pocztówki. Zameczek, który jest jednym z najstarszych domów zdrojowych w Kudowie Zdroju oraz Jagusia. Jagusia to jest specyficzny obiekt, który jest dedykowany wyłącznie najmłodszym pacjentom i tutaj prowadzimy leczenie przede wszystkim w zakresie leczenia nadwagi i otyłości, ale również problemów narządu ruchu dla najmłodszych. Kudowa Zdrój ma bogate spektrum leczenia i tutaj możemy wyróżnić oprócz narządu ruchu i gastrologii, również warto podkreślić leczenie otyłości, czy leczenie chorób endokrynologicznych i niedokrwistości.
2: A jaki jest profil kuracjuszy, którzy przyjeżdżają, czy to do Polanicy, czy to do Dusznik, czy do Kudowy? Czy on się jakoś różni od siebie?
3: Podstawowy profil kuracjusza jest bardzo podobny i zmienia się z roku na rok. Nasze uzdrowisko odwiedzają również coraz młodsi kuracjusze. Tutaj przede wszystkim w Kudowie wspominałam o leczeniu uzdrowiskowym dzieci, gdzie po prostu to są w ogóle bardzo młodzi kuracjusze, bo to są już osoby praktycznie w wieku szkoły podstawowej, szkoły średniej i oni zaczynają swoją historię z leczeniem uzdrowiskowym.
2: No właśnie, jak to się dzieje, że dzieci właśnie przyjeżdżają? Czy tam też jest cała baza taka, że dzieci mogą uczęszczać do szkoły? Jak to wygląda?
3: Z leczenia uzdrowiskowego w Jagusi mogą skorzystać wszystkie dzieci, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. W trakcie takiego leczenia, które trwa 27 dni, dzieci pozostają u nas pod opieką lekarzy, pielęgniarek, opiekunów czy fizjoterapeutów. Na miejscu realizowane są zabiegi lecznicze, ale także mogą korzystać z bogatej oferty wycieczek i tego, co oferuje region. W trakcie roku szkolnego kontynuowana jest nauka w zakresie szkoły podstawowej i szkoły średniej.
2: Wspomniała Pani, że ten profil kuracjusza odmładza się troszeczkę, że nie są to tylko seniorzy. No właśnie, to nie jest tak, że tylko seniorzy mogą przyjeżdżać do sanatorium. Osoby w średnim wieku, czy nawet, tak jak słyszeliśmy, młodzi, również mogą mieć takie wskazania, by przyjechać na taką kurację.
3: Oczywiście, zapraszamy do uzdrowisk praktycznie osoby w każdym wieku. Mamy ofertę zarówno dla dzieci w Jagusi, ale również dla osób dorosłych. Tak naprawdę osoby, które są w wieku średnim, warto taką kurację potraktować jako profilaktykę zdrowotną. Poświęcić sobie, swojemu zdrowiu ten czas, czy to będzie tydzień, czy dwa tygodnie, żeby skutecznie zadbać o swoje zdrowie, skorzystać z bogatej oferty zabiegów, przeprowadzić być może badania diagnostyczne, na które nie mamy czasu w codziennym życiu. Ale też to jest doskonały czas, żeby połączyć właśnie tą troskę o siebie i tą troskę o swoje zdrowie z poznaniem bogatych walorów turystycznych, krajobrazowych, które ma do zaoferowania ziemia kłodzka.
2: My spotykamy się, możemy powiedzieć, w końcówce lata, a ja chciałam zapytać o taki szczyt sezonu w uzdrowiskach w Polanicy, w Kudowie i w Dusznikach. Kiedy on przypada?
3: Najbardziej popularniejszym okresem na kurację uzdrowiskową jest jednak lato, chociaż warto tutaj zaznaczyć, że leczenie uzdrowiskowe możliwe jest przez cały rok, a jego efekty naprawdę nie zależą od pory roku.
2: Jak wygląda taki turnus kuracjusza?
3: W przypadku osób, które są skierowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest 21 dni. I przez 21 dni tutaj kuracjusze zażywają wszystkich naszych zabiegów, mogą korzystać z kuracji pitnej i są objęci opieką medyczną. Natomiast jeśli chodzi o pobyty prywatne, to coraz częściej niestety są to pobyty coraz krótsze. To są pobyty z zasady 7 lub 14-dniowe, przy czym widzimy coraz większe zainteresowanie krótszymi pobytami, takimi pobytami, gdzie w ciągu tygodnia możemy zrealizować znacznie więcej procedur, znacznie więcej zabiegów. To wiąże się przede wszystkim z tym, że nie mamy czasu na długotrwałą kurację z uwagi na obecny styl życia.
2: A czy właśnie te krótsze kuracje, czy one są tak samo efektywne jak te długoterminowe?
3: Na pewno optymalnie byłoby skorzystać z takiej dłuższej kuracji. Lekarze mówią o tym, żeby to było średnio 10 dni zabieg, przede wszystkim 10 dni zabiegowych. Ale rozumiemy też osoby, które nie mają czasu na takie długie pobyty, w związku z czym też wprowadzamy do oferty pobyty krótsze, pobyty bardziej intensywne, z opieką fizjoterapeutów, z badaniami diagnostycznymi.
2: Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś uzdrowiska, czy to Polanica, Duszniki, Kłodowa, czy ogólnie dolnośląskie uzdrowiska?
3: Klient korzystający z naszej bazy uzdrowiskowej jest coraz bardziej wymagający, więc stawiamy na poprawę komfortu pobytu, inwestujemy w nowe wnętrza, inwestujemy w nową technologię w zakresie udzielania zabiegów, ale też rozszerzamy ofertę o nowoczesne formy terapii. Myślę, że jednym z elementów warunkujących wybór dolnośląskich obiektów czy dolnośląskich uzdrowisk jest też atrakcyjność miejscowości uzdrowiskowych, które oprócz tego leczenia uzdrowiskowego oferują coraz więcej atrakcji na miejscu, które jakby nie są bezpośrednio powiązane z leczeniem uzdrowiskowym. To przede wszystkim są atrakcje kulturalne, coraz więcej festiwali odbywa się na ziemi kłodzkiej czy na Dolnym Śląsku. W naszych uzdrowiskach w ostatnim czasie bardzo poprawiła się infrastruktura sportowa. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, ścieżek, które pomagają w eksplorowaniu bezpośredniego otoczenia. Tutaj są ścieżki Nordic Walking. Rozwija się również infrastruktura, która sprzyja uprawianiu sportów zimowych. Tutaj mam na myśli Zieleniec, czy tutaj w sąsiednich uzdrowiskach w Cieplicach czy Świeradowie również te atrakcje dookoła mają coraz większe znaczenie.
2: Czyli na przykład przebywanie tutaj właśnie w uzdrowisku i korzystanie z różnych zabiegów nie wyklucza tego, że po wszystkim możemy udać się na stok i pojeździć sobie na nartach.
3: Jasne, zabiegi realizowane są w większości do obiadu, a po obiedzie pozostaje czas wolny, który warto wykorzystać również aktywnie. I do tego namawiamy.
2: Uzdrowiska to miejsca, które cieszyły się i nadal, myślę, cieszą się popularnością wśród ludzi znanych, ludzi kultury, sztuki czy z wielu innych dziedzin. Kto odwiedzał ten kompleks, w którym się znajdujemy?
3: Najsłynniejszym kuracjuszem uzdrowisk kłodzkich był Fryderyk Chopin, który przyjechał tutaj wraz z siostrami i mamą na kurację do Dusznik Zdroju. Na pamiątkę koncertu, które młody Fryderyk wykonał wówczas w Dusznikach, do dziś odbywają się w Dusznikach Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie.
2: I myślę, że z tego Duszniki są bardzo znane. Gdyby miała Pani zachęcić naszych słuchaczy do spędzenia czy to jednego weekendu, czy po prostu przyjechania tutaj na dłuższą kurację, to jakby Pani to zrobiła?
3: Serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Rodzina do odwiedzenia uzdrowisk łódzkich. Tutaj Państwo znajdziecie nie tylko zdrowie, po które na pewno warto wybrać się do naszych uzdrowisk, ale również możecie skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, bogatej oferty sportowej, czy poznać bezpośrednio nasz region. Na pewno odwiedzając uzdrowiska kłodzkie warto wybrać się w Góry Stołowe. To jest skarb na skalę tutaj, wydaje mi się, Dolnego Śląska. Polecam również poznanie tych gór stołowych zarówno po stronie czeskiej, jak i po stronie polskiej.
2: A ja przypomnę, że my dzisiaj gościliśmy w Polanicy Zdroju i zarazem w największym kompleksie uzdrowiskowym w Polsce. Rozmawiała z nami
3: Kamila Kasprzak.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję i zapraszam do uzdrowisk łódzkich.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Mówi Kasia Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: tutaj?
1: Fajnie, no sympatycznie, no fajny klimat, jest gdzie spacerować, no właśnie udajemy się do stadniny koni. No myśmy dobyli w międzyczasie w Wiedniu, Pradze, jak to? Błędne skały, no. A teraz jedziemy na konie. Jestem tu nie pierwszy raz, czwarty.
0: A lubi pan takie uzdrowiskowe miejsca?
1: Bardzo. W takiej scenerii super, no. Się wypoczywa, spaceruje.
0: Skąd panie są?
2: Ja jestem z Pabianic, no z Podłodzi. Okay. Przyjechaliśmy po zdrowie.
0: O konkretnie schorzenia albo co panią dolega?
2: No głównie jak u mnie to drogi oddechowe. Zadowolona jestem, bo mam inhalację i tak gimnastyka oddechowa.
3: Też okej. Kręgosłup i nóżka mnie boli. No to ze względu na wiek niestety.
2: Dzisiaj idziemy teraz na spacerek, a z powrotem na wodę. Ja już piłam 2 razy. No dobra, mi smakuje. Mm-hmm. No bo wiadomo, że zdrojowa woda to zawsze jakiś tam smaczek ma.
0: Panie z Podłodzi polecają Dolny Śląsk?
3: Tak, przyjemnie.
2: Fajnie, no ładnie. Ładnie tu jest. Zapraszamy.
4: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Agnieszka Lepieszo, kierownik działu sprzedaży i marketingu, Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk.
3: I tu znajdujemy się, redakcja Radia Rodzina, Dom Zdrojowy i Szpital Uzdrowiskowy. Jesteśmy przed wejściem. Czy to jest faktycznie najstarsze uzdrowisko w Polsce?
2: Tak, zgadza się dokładnie. Źródła, które podają, 1821 rok, wtedy powstało Uzdrowisko Cieplice i mamy tutaj nienamacalny dowód na to, że jest najstarsze w Polsce. Jego historia sięga wielu, wielu wieków. Do dzisiaj największy nasz skarb, czyli woda termalna, która jest wydobywana z 2 kilometrów z głębi ziemi.

0: Dzisiaj wykorzystujemy ją do leczenia, do kuracji dla naszych gości, którzy docierają z różnych zakątków kraju i Europy, a także świata.
1: Z jakiej oferty mogą korzystać kuracjusze?
0: Nasi goście mogą wybierać sobie w zależności od schorzenia, na które cierpią i które chcieliby u nas leczyć. Przede wszystkim to jest narząd ruchu. Mamy możliwości pracy z najlepszymi fizjoterapeutami w kraju, najlepszymi lekarzami. Mamy specjalistów, którzy pomagają ludziom stanąć na nogi. Przyjeżdżają masa osób, która cierpi na problemy z nerkami. Jako jedyni w Polsce leczymy balneologicznie, czyli z wykorzystaniem naturalnego surowca, jakim jest lecznicza woda termalna, gałki oczne zabiegiem zwanym aerozole. Zabieg ten nawilża gałkę oczną, odżywia, staje się mniej drażliwa, mniej wysuszona. Pomaga to również osobom w każdym wieku, nie tylko osobom starszym, które docierają na kurację do naszego uzdrowiska. Osobom młodym, intensywnie korzystającym z monitorów, z ekranów. Jest to dzisiaj, można powiedzieć, zabieg dla każdego bez ograniczeń wiekowych.
1: Kto może skorzystać z Waszych usług?
0: Współpracujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Docierają do nas osoby kierowane właśnie z tych dwóch instytucji, ale również nie trzeba mieć skierowania, żeby przyjechać do uzdrowiska Cieplice na kurację. Można skorzystać z oferty komercyjnej, dedykowanej dla naszych gości. Według tego, co goście preferują, najczęściej, najbardziej wykorzystywany pakiet jest to Zdrowie dla Seniora. Jest to dedykowany zestaw zabiegów, pakiet stworzony dla osób powyżej 50 roku życia. Oczywiście ta granica jest tylko umowna. Mają zagwarantowane komfortowe pokoje, bardzo smaczne jedzenie, 2-3 zabiegi w zależności od schorzenia. Jest też konsultacja lekarska, na której lekarz, balneolog dobiera zgodnie z tym, co klient na te dolegliwości, które cierpi, konkretne rodzaje zabiegów. Głównie są to zabiegi na bazie wody termalnej, czyli zabiegi z wykorzystaniem wody, ale mamy również zabiegi prądowe, mamy za masaże klasyczne, lecznicze, zabiegi manualne, więc cała gama, ponad 80 zabiegów w ofercie funkcjonuje w naszym uzdrowisku.
1: Spotkałam panią, kuracjuszkę z Poznania, która powiedziała mi, że jeździ tu od dekady. Co zatem stanowi o waszej unikatowości, wyjątkowości?
0: No właśnie, to co najbardziej przyciąga naszych kuracjuszy, to jest, nie ukrywamy, lecznicza woda termalna. Ona naprawdę ma właściwości lecznicze, jej skład, właściwości mineralne, to wszystko potwierdza. Dodatkowo cudowny klimat, piękna okolica, dużo atrakcji dla gości komercyjnych i gości z Narodowego Funduszu i ZUS-u, który oferujemy, dodatkowych. Oprócz kuracji, kuracjusze mają po prostu pełne możliwości i pełen wachlarz wyboru różnych atrakcji kulturalnych, przyrodniczych. Pobliskie są szlaki turystyczne, single tracki, ścieżki rowerowe. Współpracujemy z biurem podróży, uzdrowiskowym oczywiście, który gwarantuje wyjazdy na wiele różnych wycieczek po okolicy, ale również mamy w ofercie Pragę, Drezno, trochę dalsze zakątki i bardzo często nasi kuracjusze z takiej oferty jednodniowych wycieczek również korzystają.
1: Bo tak patrzę na kuracjuszy, oni są w różnym wieku.
0: Tak, dlatego mówię, społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, coraz więcej osób potrzebuje powrotu do sprawności po zabiegach, po operacjach, po wypadkach, więc ta oferta jest również otwarta. Coraz więcej młodych osób do nas dociera. Czasami osoby docierają na takie krótkie naładowanie baterii. Jest to przedłużony weekend, gdzie też również korzystają z zabiegów leczniczych, z masażu, z kąpieli w basenie termalnym z wodą mineralną. Takie kilka dni naprawdę ładuje akumulatory właśnie tym młodym, intensywnie pracującym ludziom, którzy potrzebują też wytchnienia, również obcowania z naturą. W naszych tutaj lokalnych, okolicznych lasach, w Karkonoszach jest tyle pięknych możliwości do wykorzystania wolnego czasu, że łączą przyjemne z pożytecznym. Coś dla ciała, czyli woda termalna, coś dla ducha, odpoczynek na łonie natury.
1: Mamy spory ruch turystyczny o tej porze roku.
0: Nasze uzdrowisko dzisiaj również praktycznie wypełnione jest po brzegi. Nie mamy dzisiaj praktycznie wolnych pokoi. Tak to się ten sezon zaczyna już od maja, trwa do października. Troszeczkę te sezony niższe, gdzie jest mniejsza intensywność, listopad, grudzień, ale też są zwolennicy, goście, kuracjusze, które właśnie wolą taki okres wybrać, gdzie jest spokojniej, gdzie jest mniej intensywniej, gdzie jest mniejsza ilość osób. W ten sposób też wykorzystują swój wolny czas i odpoczywają w takich warunkach. Ale tak jak mówię, dzisiaj mamy prawie pełnię sezonu. Jesteśmy przed okresem wakacyjnym. Ludzie lubią korzystać z tej oferty wakacyjnej u nas. Piękna pogoda również sprzyja dobrym efektom kuracji.
1: No właśnie, i o tych efektach, ale trochę z innej strony. Czy to prawda, że tutaj zawiązują się więzi na całe życie a nawet miłości, a później narzeczeństwa i małżeństwa?
0: Zgadzam się, oczywiście. Docierają do nas różne osoby. Niekoniecznie są to osoby małżeństwa, które przyjeżdżają na pobyt jako kuracje, ale docierają osoby samotne. Nawiązują przyjaźnie. Panie, które mieszkają przez 3 tygodnie w jednym pokoju, zostają przyjaciółkami na całe życie. Potem korespondują, odwiedzają się. Dziękują właśnie uzdrowisku za taką możliwość, że tutaj poznały taką bratnią duszę. Są też oczywiście sytuacje takie bliższe sercu, są miłosne historie, które kuracjusze poznają się. Miłość jest dla każdego w każdym wieku, więc też nie zna tutaj granic. Docierają kuracjusze na kurację, a wyjeżdżają przeszczęśliwi i jeszcze z uleczonym sercem.
1: To może przekonać słuchaczy Radia Rodzina, by odwiedzili uzdrowisko Cieplice. To jest część Jeleniej Góry jednak.
0: Tak, uzdrowiskowa część Jeleniej Góry. Czasami ludzie interpretują, że Cieplice to jest tylko właśnie uzdrowiskowa część Jeleniej Góry. Jesteśmy miastem Jelenia Góra, najdłuższym miastem w Polsce, pięknym. Zapraszam również do odwiedzenia i zwiedzania urokliwych zakątków. Nasi goście kuracjusze, którzy właśnie tutaj docierają, mają bardzo szeroki wachlarz tych możliwości, pięknych, dużo architektonicznych zabytków, które warto odwiedzić będąc. To są obiekty też niedaleko oddalone od uzdrowiska, piękny Pałac Trzawgoczów, bardzo ładne muzeum przyrodnicze, jedno z lepszych w Polsce, piękny deptak na Placu Piastowskim, urokliwy w tym okresie najlepszym właśnie o tej porze roku. Pięknie wszystko kwitnie, pachnie, kwiatki pachną, ptaszki ćwierkają. No w takich okolicznościach przyrody kuracja nie może się nie udać.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Danuta z Poznania.
2: Jak smakuje woda?
1: Bardzo dobre.
2: Dlaczego pani przyjechała do Cieplic?
1: Dlaczego? Żeby trochę się podkurować.
2: Z jakich zabiegów dokładnie pani korzysta?
1: Oj, masaże, basen, ćwiczenia w basenie, laser. I tu jeszcze mam też na oczy takie przepłukiwanie oczu, bardzo dobre. I jeszcze też mam magneto na kręgosłup. Tych zabiegów sporo jest, nie?
2: Z czego najbardziej pani jest zadowolona?
1: Z basenu, z ćwiczeń w basenie. Tak, bo kręgosłup boli, nogi też, a jednak ćwiczenia w basenie to wszystko ta woda jednak tak fajnie, że człowiek nie czuje tego, prawda, wysiłku. No, to różne ćwiczenia trzeba robić rękami, nogami, a człowiek te nogi chore po operacji, także bardzo fajnie, naprawdę polecam.
3: Dorota, spod Warszawy.
2: Z jakich usług pani korzysta?
3: Po udarze jestem, czyli wydalne ćwiczenia, no rowerek, podwieżki, wydalne ćwiczenia z rehabilitantem odnośnie ręki, nogi, nauka chodzenia, wirówka też na nogi.
4: Jestem tylko taki turystyczny, nie jestem w tych ozdrowisku. Przyszedłem po jeszcze jedną buteleczkę sobie.
2: A dlaczego pan przyjechał i wybrał akurat Cieplicę?
4: Jestem z Kołobrzegu, to jest drugi koniec Polski i my nad morza idziemy w góry, nie? No po prostu jestem już na...
2: emeryturze?
4: Dokładnie. I sobie mogę pozwolić na jakie terminy mi odpowiadają. I gdzie jechać. I na ile. Całą Polskę przejechałem. W Cieplicach pierwszy raz.
2: I jak wrażenia?
4: Tydzień jestem niecały i no super.
5: Danuta.
2: Skąd pani jest?
5: Okolice Wrocławia. Jestem tutaj na rehabilitacji ambulatoryjnej. Zabiegi, 5 zabiegów dziennie. Między innymi masaż zdrowotny, kąpiel w basenie, gimnastykę grupową, kąpiel perełkową i hydromasaż.
2: Jest pani zadowolona?
5: Bardzo. Przyjeżdżam tu od 10 lat. Staram się co 2 lata, tak jak uzyskuję skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. No trzeba tutaj trochę poczekać niestety, bo jest wielu chętnych, ale zabiegi są tutaj, w mojej ocenie, to są najlepsze z sanatoriów. Wiem, że tutaj te zabiegi są o wiele lepsze, są takie urozmaicone, też i mają jakiś swój skutek zdrowotny.
6: Nazywam się Lucyna Wiktor, jestem recepcjonistką w uzdrowisku Cieplice od 40 lat. Tutaj to się tak dużo teraz zmieniło, jak ja przyszłam do pracy, to nie do Poznania.
2: A co najbardziej się zmieniło na przestrzeni tych lat?
6: Właściwie to remont tych budynków, modernizacja bazy zabiegowej. No właściwie to, no wszystko się zmieniło.
2: Kuracjusze żegnają się z panią ze smutkiem czy z uśmiechem?
6: No raczej z uśmiechem.
2: Ale powracają też te same osoby, prawda?
6: Oczywiście, mamy stałych klientów, którzy już 20-30 lat nawet przyjeżdżają. Jeszcze pamiętają mnie taką młodą dziewczynę.
2: Pani wciąż jest młoda i piękna.
6: Przyjeżdżają właśnie po te nasze wody, borowinę. Tych naturalnych składników mamy tutaj dużo. I zabiegi, no, masażyści, no są rewelacyjni.
2: Pani była także pacjentką, prawda? Może podzielić się pani historią?
6: No, tak, no akurat miałam kamienicę nerkową. Zalecono mi właśnie pić tą naszą wodę. No, piłam ją oczywiście, no w ilościach, no można powiedzieć tak z 1,5 litra dziennie. No i po 2 tygodniach wypłukało mnie się idealnie. Wyniki były prawidłowe.
2: Czyli zasługa tej wody.
6: Tak, tej wody.
2: A jak ona smakuje?
6: Dobra, dobra, idzie się przyzwyczaić. No może te pierwsze łyczki, a potem to już tak jak bez smaku.
2: Co najbardziej panią przyciąga tutaj do tego miejsca?
6: To ludzie i atmosfera tego uzdrowiska, no czuję się jak w domu.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Agnieszka Lepieszo, kierownik działu sprzedaży i marketingu Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk.
2: To, co szczególnie może przyciągać, to również aspekt związany z urodą i z właściwościami zdrowotnymi wody termalnej, z której korzystacie w linii kosmetyków, które można dostać tutaj na miejscu w Uzdrowisku Cieplice. Na czym polega ta tajemnica?
1: Tak, dokładnie zgadza się. Dobroczynne działanie wody termalnej zamknęliśmy w naszych kosmetykach serii Aqua Thermal Terra. Jest to linia kosmetyków stanowiąca 20 produktów w ofercie. Zapoczątkowaliśmy w 2023 pierwszymi 5 produktami. Był to balsam do ciała na bazie leczniczej wody termalnej, krem do twarzy, szampon, krem do rąk, do stóp. I tak ta kolekcja kosmetyków się rozrastała. Dzięki naszym odbiorcom, gościom, kuracjuszom, którzy docierają do Uzdrowiska, traktują ten produkt nie tylko jako produkt kosmetyczny, ale również jako pamiątkę z regionu. Dostaliśmy certyfikat karkonoskiej marki lokalnej, czyli produktu z danego regionu. Nasza woda termalna, która jest podstawowym, głównym składnikiem naszych kosmetyków, ma właściwości lecznicze, a także ekstrakty, które są zawarte w naszych produktach, które porastają karkonoskie lasy, więc idealnie stanowi to kompleksową ofertę, jeżeli chodzi o gościa, który ma wymagania, żeby produkt był ekologiczny, naturalny, ale przede wszystkim miał takie właściwości, które docierają w głąb skóry, regenerują ją, nawilżają, odżywiają. Wszystko to, co jest zawarte w naszych kosmetykach, można śmiało powiedzieć, że spełnia oczekiwania naszych klientów. Nie poprzestajemy na tych 20 produktach, cały czas myślimy o tym, żeby się rozwijać i kolejne produkty wprowadzać do oferty.
2: Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć trochę od kuchni, jak powstają takie kosmetyki?
1: Współpracujemy z producentem z Łodzi, który dla nas te produkty kosmetyczne produkuje, ale wszystko, co jest ostatecznym produktem finalnym, powstaje z naszego pomysłu. Opakowanie, konsystencja, skład, grafika na etykiecie, te wszystkie składowe tworzą finalnie produkt, który nasi goście, odbiorcy, konsumenci widzą na półce. Oczywiście nie jest to prosta sprawa, ponieważ przygotowanie produktu i wprowadzenie go do sprzedaży stanowi około 2 lat pracy. Przechodzą nasze kosmetyki wszystkie badania dermatologiczne, przechodzą testy kompatybilności z opakowaniem, więc to jest ciężka i trudna praca fachowców, którzy się bardzo dobrze znają w tym temacie, a później zostaje tylko już praca dla nas, aby produkt dobrze wyeksponować, żeby dotarł do odpowiedniej grupy odbiorców i żeby zbierał jak najlepsze oceny, jeśli chodzi o konsumenta.
2: Proszę nam jeszcze powiedzieć, jakie prezenty z Uzdrowiska można ze sobą zabrać i dać znajomym, bliskim, może rodzinie, bo to nie tylko kosmetyki naturalne, to także chociażby miody czy vouchery prezentowe.
1: Tak, oprócz tego, że głównym takim produktem, gdzie najczęściej sięgają nasi goście, jest nasz kosmetyk z wodą termalną, mamy również w ofercie nalewki na bazie wody termalnej. Nalewki takie produkowane naprawdę przez manufakturę alkoholi, która tworzy to ze znanych, starych bardzo receptur. Nie są to rzeczy rozcieńczane, są to produkty macerowane, owoce przez wiele, wiele miesięcy dojrzewają do tego, żeby utworzyć nalewkę. Nalewka zawiera naszą wodę termalną. Bardzo cieszą się kuracjusze z małego naparstka. Twierdzą, że działa tylko i wyłącznie na zdrowotność. Również w zeszłym roku wprowadziliśmy do naszej oferty piwa cieplickie. Piwo bezalkoholowe, piwo marsieńka cytrusowe, dedykowane dla pań, takie smakowe, orzeźwiające na lato, typowy lager, pils i oraz sezonowe, takie na jesień, troszeczkę kawowe, milkshake. Więc również te produkty stanowią ofertę Uzdrowiska, wzbogacają ogólną ofertę i też cieszą się powodzeniem. Nasi kuracjusze zabierają te produkty do domu jako pamiątkę z Uzdrowiska z danego regionu, w którym przebywali na kuracji.
2: Kojarzy się z postacią historyczną i to też chyba nie przypadek.
1: Tak, oczywiście królowa Marysieńka Sobieska była naszym najważniejszym, jednym z najważniejszych gości w historii Uzdrowiska. Przyjechała do Uzdrowiska z całym orszakiem. Ten pobyt był długi, skuteczny, leczyła się na wiele schorzeń i naprawdę przez wiele, wiele lat i nawet pokoleń Ciepliczanie wspominali ten pobyt.
2: Poza ofertą taką stricte leczniczą, medyczną czy relaksacyjną, mamy tu ważny komponent, jakim jest odpoczynek, reset mentalny, ale też rozrywka, integracja. Jak to wpływa na to, że ktoś może po tych 2-3 tygodniach powrócić do zdrowia.
1: Oczywiście, pobyt w uzdrowisku to nie tylko samo leczenie. Goście oprócz zabiegów leczniczych w ciągu dnia, na ogół do południa, korzystają z szeregu innych możliwych sposobów spędzania wolnego czasu. Mamy wieczorki taneczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Nasi kuracjusze bardzo chętnie przychodzą na takie wieczorki. Nawiązane są przyjaźnie, znajomości. Mamy dyskotekę dorosłego człowieka. Mamy koncerty różnych wykonawców. Mamy koncerty saksofonowe. Mamy ofertę właśnie biura podróży z wycieczkami krajowymi, zagranicznymi, jednodniowymi. Mamy możliwość przekazania oferty, jeżeli chodzi o Muzeum Przyrodnicze dla naszych gości, jedno z lepszych w Polsce, która jest w bardzo niedalekiej odległości od domu zdrojowego, 2 minuty drogi, więc nasi goście naprawdę, będąc u nas w uzdrowisku, mają całą gamę możliwości korzystania dodatkowego wolnego czasu i zagospodarowania tego czasu. Mamy zajęcia popołudniowe, mamy aquafitness, ćwiczenia w wodzie, mamy zumbę, mamy zdrowy kręgosłup, mamy pilates, naprawdę szeroki wachlarz oferty. Dla najbardziej wybrednego gościa się coś znajdzie w naszej ofercie i na pewno nie będzie to nudne.
2: Grunt to dać się przekonać, a ja bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
0: Reklama. Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Konrad Sikora, prezes zarządu Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk. Witam serdecznie.
3: I znajdujemy się w tym pięknym parku położonym wokół uzdrowiska.
2: Jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu z dwóch powodów. Po pierwsze, bezapelacyjnie jest to najstarsze uzdrowisko w Polsce. Wynika to wprost z dokumentów. Pierwsze wzmianki historyczne o uzdrowisku Cieplice to jest 1281 rok. Bardzo dobrze opisana już wtedy działalność uzdrowiskowa. Wynika z tego, że w tym roku mija nam 745 lat nieprzerywanej działalności uzdrowiskowej, leczniczej.
3: To będziecie jak świętować uroczyście?
2: Świętujemy każdego dnia. No, każde przybycie kuracjusza tutaj do nas jest wyjątkowym świętem. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu z dwóch powodów. Tak jak wspominam, jest to najstarsze uzdrowisko w Polsce i po drugie, druga cecha, która nas wyróżnia, są tu wyjątkowe wody, dokładnie zbadane, najgorętsze w Polsce. Płytsze źródła 37-40 stopni, najgłębsze blisko 90 z ewenementem w skali Polski i Europy.
3: Jaki jest profil kuracjuszy? Co tutaj właściwie leczymy?
2: Śmiejemy się z tego, że w zasadzie nie ma czegoś, czego nie leczymy. Natomiast wymieniamy to, co jest tutaj podstawą. Podstawą są zabiegi na bazie surowca naturalnego, wody, o której mówimy. Jest to woda termalna, uzdrowiskowa. Są to wszelkiego rodzaju kąpiele. One głównie dotyczą tematów rehabilitacyjnych, głównie narządu ruchu, również różnego rodzaju schorzeń związanych z oczami, nerkami i tym podobne.
3: Kolejna... Przepraszam, że tutaj przerwę, bo to chyba ważne, żeby wybrzmiało, bowiem na oczy zabiegi są jedyne w skali całej Polski.
2: Ze względu na właściwości wody, którą posiadamy, zabiegi, tak zwane aerozole na oczy, są wyjątkowym zabiegiem, który w tej chwili staramy się odbudować i bardziej rozpowszechnić, ponieważ dają niebywałe efekty. No, w dzisiejszych czasach, w dobie, w której absolutnie wszyscy pracujemy na smartfonach, na komputerach, różnego rodzaju urządzeniach, mamy informacje zwrotne od osób, które skorzystały z tego rodzaju zabiegów, że one dają natychmiastowe efekty. Zmęczone oczy, bóle głowy, migrena natychmiast po tego rodzaju zabiegach ustępują. I zachęcamy ludzi, którzy zawodowo pracują w ten sposób, czyli dzisiaj tak naprawdę prawie wszyscy, do korzystania z tych zabiegów. My również próbujemy trochę inaczej skonstruować wizję uzdrowiska. Zawsze historycznie było to tak, że uzdrowisko było raczej postrzegane jako zamknięta placówka dotycząca głównie osób w wieku podeszłym. Dzisiaj ten trend zupełnie się odwraca. Ludzie mają coraz większą świadomość stanu swojego zdrowia, mają coraz większą świadomość, wiedzę na temat profilaktyki. Coraz częściej trafiają do nas ludzie młodsi, ludzie w średnim wieku, którzy dbając o swój stan zdrowia chcą zachować jak najdłużej sprawność i już dzisiaj podejmują działania w tym kierunku, korzystając z naszych usług, żeby sprawność zachować jak najdłużej tak naprawdę.
3: Wspomniał Pan o oczach, ale wymienił Pan także nerki.
2: Jak najbardziej, również na bazie wód termalnych, natomiast inne zabiegi, które oferujemy.
3: Chociaż 80 zabiegów w ofercie.
2: Tak, pogrupowanych, więc oprócz wody są tu również zabiegi na bazie borowiny, cała baza dotycząca zabiegów fizykalnych i tak naprawdę jesteśmy w stanie większość schorzeń dzisiaj leczyć, kompilując bardzo indywidualnie zabiegi dla każdego z naszych kuracjuszy.
3: Kto do Was przyjeżdża? Z jakich części kraju, a może i Europy? Słyszałam, że nawet Pani była z Australii.
2: To prawda, natomiast chyba to już jest historyczny trend tego uzdrowiska. Nie wiem, czy wspominaliśmy. Przewijały się tu różnego rodzaju postaci historyczne, w tym królowa Kazimiera, Marysieńka, Izabela Czartoryska, ze światowych postaci Johann Wolfgang Goethe, Quincy Adams, prezydent Stanów Zjednoczonych. To wszystko wynika dzisiaj z dokumentu. Nawet nie wszyscy lokalnie tutaj o tym wiemy. Warto o tym poczytać, co sugeruje, że już wtedy to uzdrowisko było bardzo wysoko oceniane. My mamy jeszcze jedną cechę, która odróżnia nas od wszystkich i dzisiaj ona jest chyba pozytywnie spostrzegana. W przeciwieństwie do wielu bardzo dużych uzdrowisk mamy taki charakter, jak my to mówimy, satelitarny, wręcz butikowy. To znaczy nie mieścimy się w jednym wielkim obiekcie, tylko to są małe, kilkudziesięcioosobowe, pojedyncze obiekty, które dają taki charakter trochę butikowy, trochę na uboczu, trochę cichszy, niemasowy i coraz częściej jest to jeden z wielu argumentów, który zachęca ludzi do tego, żeby do nas przyjechać.
3: A co jeszcze Was odróżnia od innych uzdrowisk?
2: Oprócz wszystkich rzeczy, które wymieniłem dotyczących samego leczenia, to po pierwsze bardzo wysoko oceniana jest kadra medyczna, jeżeli chodzi o ich przygotowanie, specjalizację. Dzisiaj na przykład rozkręcamy, rozbudowujemy Jedne z kolejnych takich flagowych usług jest to rehabilitacja narządu głosu. Myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z wiodących ośrodków tego rodzaju rehabilitacji. Narząd głosu dotyczy głównie ludzi pracujących głosem. W większości dzisiaj trafiają do nas nauczyciele, którzy tym głosem pracują, bardzo wysoko oceniają tego rodzaju zabiegi. I drugim niezaprzeczalnym elementem odróżniającym są te wszystkie piękne okoliczności przyrody. Dzisiaj spacerujemy po terenach, które odwiedzali, tak jak wspominałem, sama Marysienka Sobieska, także być może i tutaj gdzieś spacerowała, jest pani na jej miejscu.
3: Pięknie, no i też możemy zaobserwować licznych faktycznie kuracjuszy, którzy wypoczywają na słoneczku. Przepiękna pogoda dzisiaj. Czy kuracjusze chętnie tu wracają?
2: Mamy sporą grupę ludzi, którzy na stałe wpisali się w życie tego uzdrowiska. Są postaci, które wracają tutaj wielokrotnie. Rekordziści 30 rok z rzędu. Mamy i takich, strasznie ich cenimy, ponieważ są najlepszymi ambasadorami tego uzdrowiska, chodzącym marketingiem całej tej przestrzeni.
3: A nawet mamy osoby sławne dzisiaj, które odwiedzają, prawda?
2: Jak najbardziej. W tym roku również czekamy. Myślę, że pani redaktor się nie obrazi. Elżbieta Jaworowicz jest naszym stałym gościem. Bardzo jej za to dziękujemy. Wnosi tu wiele bardzo pozytywnej energii. Każdy jej pobyt tutaj kończy się wyjątkowym spotkaniem z kuracjuszami, z pensjonariuszami i liczymy, że w tym roku również tak będzie.
3: Czy trudno się dostać do was?
2: Nie, natomiast też nie wiemy, z czego wynika taka chyba trochę stereotypowa wiedza wszystkich, że uzdrowisko jest miejscem zamkniętym. Wspominałem na wstępie, postaraliśmy się otworzyć szeroko drzwi tego uzdrowiska. W świadomości również lokalnych mieszkańców próbujemy zaszczepić taką ideę, w której to miejsce jest dla każdego. To znaczy, jesteśmy dzisiaj gotowi, przygotowani do tego, żeby również otwierać różnego rodzaju zabiegi w godzinach i popołudniowych, i wieczornych, głównie dla osób, które są zajęte życiem rodzinnym, zawodowym, nie mogą być u nas rano z przyczyn naturalnych, ale gotowi jesteśmy pomagać im w godzinach popołudniowych. To jest tak zwany klient ambulatoryjny, to znaczy nie jest naszym mieszkańcem, nie jest z nami tutaj całodobowo, ale ma prawo, możliwość przyjść na zabiegi w godzinach popołudniowych, skorzystać i to się dzieje coraz bardziej. Widzimy zwyżkę tego rodzaju wizyt w naszym uzdrowisku i to nas bardzo cieszy. Uzdrowisko Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk, zapraszam Państwa bardzo serdecznie, między innymi dlatego, żeby mogli Państwo na własne oczy przekonać się, że to wszystko, o czym mówimy, jest po pierwsze prawdą, po drugie to, o czym my mówimy, działa i przynosi efekty. Warto również zwiedzać tutaj okolice, mamy szeroką ofertę dla każdego, co już dzisiaj powszechne. Kuracjusz to nie jest osoba, która jest zainteresowana tylko zabiegami. On tutaj przyjeżdża, korzysta, natomiast w tak zwanym czasie wolnym każdego dnia robią niesamowite ilości kroków, które pozwalają mi zwiedzać zarówno okolice bliższą, jak dalszą. No jesteśmy, drodzy Państwo, w Karkonoszach, przepiękne miejsce w Polsce. Ci ludzie korzystają z tego rodzaju usług, zwiedzają, pytają już na wejściu, co mogą zobaczyć, gdzie mogą zobaczyć. Oferujemy im również dalsze wyjazdy, na przykład do Pragi, do Drezna. Bardzo sobie to cenią i myślę, że oprócz takiej profilaktyki zdrowotnej, jest to już chyba też trochę taka turystyka zdrowotna, co jest również bardzo ciekawym aspektem tej działalności.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Alicja Piwowar, prezes zarządu uzdrowiska Lądek Długopole, jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Końcówka wakacji. Eksperci nazywają ten okres drugim sezonem lub sezonem dojrzałym.
3: Tak, jeśli chodzi o nas, o uzdrowisko w Lądku Zdroju, jak i o Długopolu Zdroju, to jesteśmy w tak zwanym sezonie wysokim, gdzie kuracjusze i goście odwiedzają bardzo chętnie Lądek Zdrój, jak i Długopole Zdrój, tutaj gdzie mamy coś, co najbardziej jest cenne, czyli wspaniałe wody lecznicze i wody mineralne.
2: Co w waszych wodach leczniczych jest unikatowego?
3: W Lądku Zdroju mamy wody lecznicze, wody radonowe. Zapraszam bardzo serdecznie do Zdroju Wojciech. Tam w naszym basenie termalnym można się wykąpać, skorzystać z kąpieli radonowych. I to, myślę, jest takie najwspanialsze, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo te wody wpływają bardzo korzystnie na nasz układ, tak naprawdę całego organizmu.
2: Ale na czym polegają takie kąpiele radonowe? Jaka jest temperatura tej wody?
3: Na przykład kąpiele perełkowe. Kąpiel polega na nalaniu wody do wanny zabytkowej z kamienia i tam jest odpowiednia temperatura, która doprowadza do tego, że wszystkie te perełki, wszystkie te radoczynne wody wpływają bardzo korzystnie na organizm.
2: A jakie korzyści płyną z tego?
3: Że jesteśmy zdrowsi, że jesteśmy młodsi. Też pobyt w takich wodach radoczynnych ma swój czas, bo nie możemy kąpać się dłużej niż 30 minut. To jest bardzo ważne, ponieważ radon, pomimo tego, że jest to tak zwany gaz młodości, nie możemy być dłuższego czasu w tej wodzie z tego względu, że może wpłynąć jakby niekoniecznie pozytywnie na nasze samopoczucie. Czyli te wszystkie rzeczy są bardzo ograniczone i żeby kąpać się w takich wodach radonowych, radoczynnych, lekarz musi wydać tak zwaną ordynację lekarską. To nie jest tak, że dzisiaj sobie przychodzimy i korzystamy z wszystkich zabiegów. One są pod ścisłą jakby konsultacją lekarską i dzięki temu nasz organizm później czuje się lepiej. Nie możemy przesadzić, ponieważ są to wody lecznicze, termalne.
2: Jakie schorzenia leczycie w Lądku Zdroju?
3: Przede wszystkim Lądek Zdrój to schorzenia narządu ruchu, czyli kręgosłup, dyskopatia, wszystkie sprawy, które dotyczą kości kręgosłupa, a głównie też osteoporoza. Tutaj osteoporoza jest leczona naprawdę u nas na najwyższym poziomie w Lądku Zdroju i wszystkie te schorzenia ortopedyczne, urazowe, kiedy człowiek jest po jakichś wypadkach, tutaj to głównie leczymy.
2: Powiedziała pani prezes, że na najwyższym poziomie, ale co to oznacza?
3: Uzdrowisko to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, jak i w Europie. I oprócz tej historycznej, zabytkowej części łączy w sobie nowoczesną rehabilitację. Lekarze, specjaliści balneologii, specjaliści chorób wewnętrznych, neurologicznych. Tutaj te wszystkie jakby ordynacje wykonują. I dzięki temu kuracjusz, pacjent, który przyjeżdża do Lądka Zdroju, może korzystać z najwyższej jakości usług.
2: Wody radoczynne. Ale to nie wszystko.
3: Mamy też także borowinę, która jest bardzo ważna w naszym uzdrowisku, bo mamy też kąpiele w borowinie, czyli w tak zwanym takim błotku. Mamy też okłady z borowiny. To jest zabieg, który też bardzo dobrze się sprzedaje, jest bardzo często ordynowany przez lekarza, bo wszystko to, co jest związane z borowiną, wpływa pozytywnie na nasz układ kostny i układ krążenia.
2: Lądek Zdrój, ale także Długopole. Jak wykorzystujecie potencjał dwóch miejsc i radzicie sobie jako spółka, bo jesteście jednak oddaleni od siebie o około 30 kilometrów.
3: Tak, Długopole Zdrój to nasze uzdrowisko, w którym są nieco inne wody niż w Lądku Zdroju, bo w Długopolu mamy wody mineralne. I tutaj w Długopolu Zdroju mamy 180 miejsc i tam przyjeżdżają głównie kuracjusze, pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Głównie leczymy tam wątrobę, trzustkę, drogi żółciowe i wszystko to, co jest związane z przemianą materii. Czyli wszystkie te wody mineralne mają w sobie zawartość żelaza, magnezu, cynku tak duże, że wpływają bardzo korzystnie na układ krążenia, metaboliczny. A co za tym idzie, mamy jeden z unikatowych zabiegów w Długopolu, jeden z nielicznych już w tej chwili w Europie, sucha kąpiel w dwutlenku węgla CO2. To jest unikatowy zabieg w skali Europy i jest on właśnie wykonywany tylko i wyłącznie w Długopolu Zdroju. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś uzdrowisku w Polsce bym rzekła, jest wykonywany. Wchodzi do takiej komory 15 osób, siedzi na krzesełkach 15 minut i unosi się dwutlenek węgla od ziemi i przenika do naszej skóry, po czym wpływa to bardzo korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, na przemianę materii, poprawia nasz wizualnie wygląd. Czyli dwutlenek węgla, rzekłoby się powiedzieć, że jest niedobrym gazem, tak? A tutaj jakby korzystnie wpływa na zdrowie. Unikalny zabieg, bardzo ważny, bardzo dużo ludzi z tego względu przyjeżdża właśnie do Długopopola Zdroju.
2: Jaki jest profil kuracjusza, który do Was przyjeżdża? Czy to są osoby głównie w starszym wieku, czy też, jak coraz częściej pokazują trendy, są to osoby coraz młodsze?
3: My przede wszystkim stawiamy na rozwój uzdrowiska i chcemy już nie być tylko tym takim wzorem uzdrowiska dla seniorów. Oczywiście serdecznie zawsze zapraszamy i to jest jakby podstawa naszej działalności, ale też chcielibyśmy, żeby coraz więcej przyjeżdżało takich 40-latków, 50-latków, którzy mogą spędzić swój czas tutaj właśnie w Lądku Zdroju, bo oprócz tych wód leczniczych, tych wszystkich zabiegów, tych wszystkich leków, to wszystko, co tu jest przepisywane, to dzisiaj mamy takie poważne choroby jak stres, a tutaj mamy takie miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można pójść w góry. Mamy bardzo dużo ścieżek rowerowych, tras turystycznych, z czego może skorzystać człowiek młody, który jest u nas na rehabilitacji, ale jednocześnie cała rodzina, która może z nim tutaj do Lądka Zdroju przyjechać, tak? Czyli rodzina, mąż z żoną i z dzieckiem, pięknie mogą spełnić aktywnie czas w Kotlinie Kłodzkiej.
2: A to jest bardzo ważny aspekt, bo znajdujemy się w takim naprawdę malowniczym miejscu, niedaleko budynku neobarokowego, przepiękna kopuła, niesamowity park zdrojowy, po którym można się przechadzać, spacerować, ale także macie dostosowaną ofertę, propozycję dla kuracjuszy, bo są wyjazdy, wycieczki, prawda? To także wpisuje się w taki model dzisiejszego uzdrowiska.
3: Tak, ponieważ oprócz Lądka Zdroju, Długopolu Zdroju, to mamy piękną całą Kotlinę Kłodzką, która jest tak naprawdę na Dolnym Śląsku, uważam, że najładniejsza, ponieważ mamy tutaj w okolicy Śnieżnik, mamy Górę Borówkową, mamy Międzygórze również, Sanktuarium Maria Śnieżna, więc tu są takie obiekty i sakralne, i turystyczne, które idealnie wpisują się w cały pakiet pobytu tutaj w naszym uzdrowisku.
2: A jak przekładają się proporcje, jeśli chodzi o wiek?
3: Głównie to są ludzie, którzy są już na emeryturze, ale zauważyliśmy już tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ludzi w wieku 40+. To jest bardzo ważne, no bo co za tym idzie, może dlatego, że się rozwijamy turystycznie. Mamy piękne platformy na Trojaku, mamy te ścieżki wszystkie rowerowe, że znajdujemy też coś i dla ciała, i dla głowy, i dla dzieci, tak żeby to wszystko wspólnie połączyć.
2: Ale w jaki sposób możemy korzystać z tej ofert? W jaki sposób możemy dostać się do sanatorium czy też do uzdrowiska?
3: Trzeba zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i lekarz pierwszego kontaktu po konsultacji ze swoim pacjentem przekaże dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia, który rozpatruje taki wniosek. Można też wskazać sanatorium, do którego chcielibyśmy pojechać. Myślę, że to już też jest bardzo popularne, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, bardzo często

0: kiedy można się przygotować do kolejnego przyjazdu za 2 lata.
1: Zawiązują się tutaj wieloletnie przyjaźnie.
0: Wieloletnie przyjaźnie, nawet zawiązują się przyjaźnie z naszymi pracownikami, bardzo często wysyłają nam kuracjusze pocztówki z innych miejsc, z innych obiektów. Ja miałam właśnie taką okazję ostatnio otrzymać od kuracjusza kareteczkę. Było to bardzo miłe, sympatyczne, więc nasi pracownicy też są w kontakcie z różnymi ludźmi. Bardzo często ludzie też przychodzą, taka fajnie tendencja wzrostowa się zrobiła, odkąd jestem już 1,5 roku, że ludzie też przychodzą tutaj do mnie chwalić naszych pracowników. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo tak naprawdę to całe uzdrowisko to nie tworzę ja, tylko moi pracownicy, zespół ludzi. Także ludzie przychodzą i chwalą sobie zabiegi, kontakt z drugim człowiekiem, szacunek, jakim zostali obdarzeni. Także jest to coś nawet czasem bardziej ważniejszego niż ta cała kuracja.
1: Macie tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, stałych bywalców, na przykład od kilkunastu lat.
0: Tak, i do nas na przykład przyjeżdża małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych od ponad 20 lat. To jest bardzo miłe, bo oni już tak czują się tutaj u nas jak u siebie w domu. Także to też sygnał na to, że się rozwijamy, że tworzymy nowe miejsca tutaj wypoczynku, że inwestujemy w rozwój naszego uzdrowiska, a co przede wszystkim, co jest najważniejsze, inwestujemy w nową bazę zabiegową.
1: Stany Zjednoczone, to również pewnie z innych krajów przyjeżdżają kuracjusze. Rozumiem, że w formie komercyjnej.
0: Tak, przyjeżdżają na pobyt do Zdroju Wojciech. To właśnie ten obiekt jest przeznaczony do miejsc komercyjnych i tam właśnie to wszystko się odbywa. Od wspaniałych noclegów w zabytkowych pokojach, po na przykład kurację pitną już w samym Zdroju Wojciech, gdzie serdecznie zapraszam, bo jest to kuracja pitna bezpłatna. Mamy tam źródło Zdzisław i źródło Marii Skłodowskiej-Curie, że to naprawdę są wspaniałe wody lecznicze i warto skorzystać. Także serdecznie zapraszam. Są bezpłatne, zdrowotne i podobno odmładzają.
1: No właśnie, są bezpłatne. A jak smakują?
0: Mamy też źródełko chrobrego, które smakuje, jest smak taki posmak jajczany. Natomiast w Wojciechu są takie żelaziste, metaliczne, czuć to. Na pewno nie smakuje to jak woda zwykła mineralna, tylko jak takie wody faktycznie lecznicze.
1: A są jakieś przeciwwskazania? Jeden kubek dziennie, 2 kubki?
0: Na przykład w Długopolu wody mineralne możemy pić 3 razy dziennie po 250 ml wody 30 minut przed posiłkiem. To jest na przykład zalecenie tych wód. Także w zależności jakie źródło i takie są zastosowania i przystosowania.
1: W uzdrowisku Lądek Zdrój na przestrzeni wieków gościło wiele znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury czy też sportu. Na przykład John Adams, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy król Prus Fryderyk II Wielki. Czy z tych pobudek, wartości historycznej przyjeżdżają także goście, by odwiedzić uzdrowisko w Lądku Zdroju?
0: Tak, przyjeżdżają też z tego powodu. Nawet ostatnio miałam okazję w naszym kościółku w Zdroju przywitać biskupa świdnickiego, któremu właśnie też na początku mszy opowiadałam o tym, jakie znamienite osobistości tu przyjeżdżały. Nie przyjeżdżali tylko i wyłącznie carowie, królowie, ale też ludzie światli, ludzie z różnych jakby środowisk, którzy później stali się naprawdę takim autorytetem, wzorcem do naśladowania i też tak myślę, że w dzisiejszych czasach jest podobnie, że czerpiemy z ludzi, którzy są dla nas autorytetami i myślę, że Lądek też stał się takim miejscem, że warto tutaj przyjechać, bo był na przykład car Aleksander I.
1: Jak wykorzystujecie swoją markę jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce?
0: Oprócz zabiegów, które mamy, które są naszą marką, mamy też wspaniałe kosmetyki, którymi możemy się pochwalić, które sprzedajemy. One są wykonywane na bazie naszych wód leczniczych. Mamy też różne zestawy borowinowe, siareczkowo-fluorkowe, bardzo różne, które myślę, że w tej chwili już stały się naszą marką. Sprzedają się bardzo dobrze i oprócz tej rehabilitacji to trzeba też coś wesprzeć, na przykład balsamem do ciała.
1: Jakie stoją największe wyzwania przed Wami? 2 lata temu miała miejsce powódź.
0: Cały czas robimy wszystko, aby odbudować jeden z obiektów, obiekt Jan, który został najbardziej ucierpiał w powodzi w 2024 roku. Czekamy już na dofinansowanie, kończymy już wszystkie projekty, tak żeby rozpocząć odbudowę tego budynku. 62 miejsca, które są na tą chwilę jakby zablokowane i ci wszyscy kuracjusze, którzy chcieliby przyjeżdżać, nie mogą być w Janie, muszą być przenoszeni do innych obiektów i to jest taki dla nas najtrudniejszy moment, bo kuracjuszy bardzo dużo chce do nas przyjeżdżać, a dopóki nie odbudujemy tego miejsca, no to to się nie zadzieje. Ale mam nadzieję, że do końca 2028 roku obiekt Jan wróci do swojej światłości i

0: i będzie na nowo służył wszystkim kuracjuszom i gościom przyjezdnym z Polski, jak i zagranicy.
1: Tego życzymy, to wyzwanie. A jakie macie możliwości przed sobą? Czy planujecie rozszerzać swoją ofertę?
0: Cały czas poszerzamy swoją bazę leczniczą, czyli dokupujemy nowe wyposażenie, nowe wanny, hydromasaże, także poszerzamy tą ofertę, ponieważ musimy iść też z duchem czasu, bo dzisiaj klient, a klient, który był 20 lat temu, potrzebuje czegoś innego. Natomiast działalność lecznicza cały czas idzie w tym samym kierunku, czyli narządy ruchu. To jest coś, co jest największą domeną i w czym się specjalizujemy. I w tym kierunku dokupujemy sprzęt leczniczy, aby mógł służyć wszystkim kuracjuszom. Zapraszam bardzo serdecznie do Lądka Zdroju, jak i do Długopola Zdroju z całego serca. Alicja Piwowar, prezes zarządu uzdrowiska Lądek Długopole, spółka akcyjna. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie, a my podążamy do Domu Zdrojowego.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: do.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Jak mija czas w sanatorium?
3: Fajnie, przyjemnie, miło.
2: A co pani najbardziej się takiego podoba?
3: Ja tu jestem drugi raz, już w dusznikach byłam ostatnio. Fajnie jest, super, fajna atmosfera, fajne zabiegi.
2: A z jakich zabiegów pani korzysta?
3: Basen, borowina, okłady borowinowe i taki masaż suchy na takim łóżku.
2: A pani?
4: No ja też. Gimnastyka w basenie, borowinę, fango i masaż suchy też.
2: Podoba się pani tutaj?
4: Tak, pierwszy raz jestem. I super miejsce, piękna okolica jest, dużo zieleni przede wszystkim i powietrze takie czyste.
2: Rozumiem, że pani tu wróci.
4: No na pewno, jak będzie okazja, to wrócę.
2: Jesteśmy w Lądku Zdroju, przy domu zdrojowym w parku. Państwo odpoczywają na ławeczce w słońcu.
5: O, na słoneczku, ponieważ wyszliśmy z zabiegów. Ja trochę na przykład zmarzłam. Byłam na basenie w Wojciechu, takim 30-minutowym. Tutaj ten basen, o którym wspomniałam, to jest interesujący z jednego punktu widzenia, że jest to 30 minut pobytu w basenie, w wodzie, gdzie w zasadzie nie rozmawia się ani nie pływa, tylko się kontempluje, doświadcza kontaktu z wodą, przyjemnym wnętrzem. Można medytować albo po prostu doświadczać kontaktu z wodą. Także to jest bardzo przyjemne. Z innych zabiegów, no to wodne kąpiele właśnie w wannach, hydromasaże, kąpiele perełkowe, no więc to jest oczywiście fantastyczne, takie spa na co dzień. Ogólnie jestem kuracjuszem bardzo zadowolonym.
2: Pani mąż także zadowolony?
6: Też jestem zadowolony i to bardzo. Jestem po prostu z tą mi kolana, no i mam trochę ćwiczeń, no ale też z basenów, z hydromasaży też korzystam, no.
2: Ale jest czas na wspólne spacerowanie, a także siedzenie na ławeczce w przepięknym parku zdrojowym.
6: No nie tylko, bo jeszcze mamy swoje rowery i wykorzystujemy je po południu.
2: Super, gdzie państwo już byli?
6: Na czeskiej stronie, Biła Woda, Złoty Stok, tutaj Lądek, Stronie Śląskie, no dużo już.
5: Ze 100 kilometrów przejechaliśmy chyba razem. Największa trasa 47 na raz, popołudniami. Mamy swoje rowerki tutaj.
2: Skąd państwo przyjechali?
5: Z Warszawy. Dolny Śląsk to uwielbiamy, także tutaj nie pierwszy raz jesteśmy. Z przydziału jeszcze dostaliśmy teraz, więc to fantastyczne. Cudowny jest. Dolny Śląsk jest przepiękny, cudowny. Inny niż inne regiony górskie w Polsce, więc ja uwielbiam. I Kłodzko piękne.
2: Skąd pani przyjechała?
7: Z Kujawsko-Pomorskiego, z Tucholi.
2: Jest pani tutaj komercyjnie, czy jest pani kuracjuszką?
7: Kuracjuszką z NFZ-u.
2: A jakie schorzenia pani się tu leczy?
7: Z wyrodnienia kręgosłupa i kolan.
2: A z czego pani korzysta?
7: Z różnych zabiegów, z krioterapii, z kąpieli w Wojciechu, z kąpieli z gimnastyką, po tym co jeszcze, hydromasaże i hydromasaż suchy. Różne zabiegi, te które oferują, borowinka też.
2: No i jak? Jest pani zadowolona?
7: Ja bardzo zadowolona jestem.
2: Wróciłaby tu pani jeszcze, czy jest tu pani pierwszy raz?
7: Pierwszy raz jestem i chętnie bym wróciła.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
8: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: W tej chwili na naszych termometrach 27 stopni i więcej już dziś nie będzie. Troszkę chmur, ale spokojnie synoptycy stwierdzili, że dziś padać nie będzie. Całe szczęście. Jutro już tak sympatycznie wszystko nie wygląda. Lekkie ochłodzenie, 25 stopni i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć. A od wtorku już temperatury bardziej wrześniowe. 22, 23, 21 stopni i słońca troszkę jakby mniej.
1: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
5: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Na naszej wakacyjnej mapie dojechaliśmy do Szczawna Zdroju, do uzdrowiska, a ze mną jest prezes uzdrowiska.
2: Krzysztof Urbański.
1: Proszę powiedzieć o historii tego uzdrowiska. Jak to się wydarzyło, że tutaj powstało?
2: Mam jakby dwa elementy. Ten element historyczny i taki element, nazwijmy to, podań, jak to się zaczęło. Zaczęło się rzekomo od tego, że jeden z rolników, który hodował krowy tutaj na terenie Szczawna, zauważył, że te jego krowy piją ze strumyka wodę. No i zauważył, że dzięki tej wodzie one lepiej funkcjonują. I to było takie podanie historyczne, od tego się zaczęło. Właśnie dlatego jedno z naszych źródeł ma nazwę Młynarz, właśnie w kontekście tej historii. A trochę chyba bardziej historycznie, no to rodzina Hochbergów, która tutaj zaczęła budować obiekty od Domu Zdrojowego przez inne historyczne obiekty, choćby niedaleko w Dworzysku Szwajcarka. No i przed II wojną światową zarówno Szczawno Zdrój, jak i Sokołowsko to były dwa najbardziej ekskluzywne uzdrowiska w Europie. Zarówno ze względów na te walory właśnie lecznicze wody, ale też ze względu na specyficzny klimat. Przyjeżdżali tu ludzie z całej Europy. No i dalej to tak trwa. Już trochę w innej formule, ale mamy gości w zasadzie z całej Europy. Kuracjuszy w naszym uzdrowisku w Szczawnie jest około 400 na turnusie. Dodatkowo dochodzi jeszcze obie kazania naszej siostrzanej spółki, czyli sanatoriów dolnośląskich, kolejnych 100 kuracjuszy, czyli można powiedzieć, że 10% mieszkańców Szczawna, czy przebywających w Szczawnie, to kuracjusze.
1: Z całej Polski, czyli z jakich regionów najczęściej gościcie?
2: Najczęściej ze względów logistycznych z tych województw najbliżej nam. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy gości z całej Polski. Każdy z oddziałów NFZ-u może wysyłać swoich pacjentów do nas. Każdy z uzdrowisk ma swoją specyfikę dotyczącą tego, jakie schorzenia się leczy. Jeśli dana osoba ma akurat schorzenia czy zalecenia właśnie w takich obszarach, jak my leczymy, no to w zasadzie z drugiego końca Polski również można do nas przyjechać.
1: Co sprawia, że Szczawno Zdrój wyróżnia się na tle innych uzdrowisk?
2: No przede wszystkim nasza woda, jej parametry, to po pierwsze. Po drugie ten klimat, o którym mówiłem. A po trzecie jesteśmy jednym, jeśli nie najlepiej skomunikowanym uzdrowiskiem w Polsce. I to, za co cenią nas kuracjusze, to jest ta oferta popołudniowa. Bliskość wielu atrakcji turystycznych powoduje, że ten pobyt 3-tygodniowy w uzdrowisku bardzo szybko mija i to powoduje, że rzeczywiście kuracjusze chcą przyjeżdżać do Szczawna Zdroju.
1: Jakie schorzenia są najczęściej leczone u Państwa w uzdrowisku?
2: To zależy oczywiście. My leczymy i kwestie gastrologiczne, czyli żywieniowe, i kwestie rehabilitacyjne, ruchowe, kwestie dróg moczowych, więc ten zakres naszej oferty jest bardzo szeroki. No i oczywiście kwestie oddechowe, tak? Robimy inhalacje na bazie naszych wód, z których korzystają właśnie osoby mające problemy oddechowe.
1: Ile trwa taki turnus i jak wygląda w praktyce?
2: Turnus trwa 3 tygodnie. Minimalna liczba zabiegów to jest 54 zabiegi. W naszym przypadku jest to ponad 60. Zabiegiem jest też picie naszej wody, ponieważ ona ma jakby charakter leczniczy, to w zależności od tego, na co skieruje lekarz, to również ta woda może pomagać. To jest tak, że zaraz po przyjeździe jest spotkanie z lekarzem na bazie skierowania i na bazie wywiadu. Lekarz przygotowuje zestawienie zabiegów, no i potem kuracjusz z taką listą zabiegów codziennie albo idzie pić wodę, albo idzie na inhalację, albo idzie na masaż. Mamy kryokomorę jako jedni z nielicznych w tym regionie, więc no ale to już decydują jakby czynniki medyczne.
1: Woda jest symbolem Szczawna Zdroju. Jakie właściwości ma i czy wciąż odgrywa taką kluczową rolę?
2: Tak, no jakby na bazie wody to uzdrowisko powstało, to jest dla nas bardzo ważny przedmiot. My mamy, tak jak wspomniałem, 4 źródła. Z tych 4 źródeł 2 wody są nalewane, to jest Dąbrówka i Mieszko, jako wody lecznicze. Natomiast miks tych 4 wód daje nam właśnie Ankę, czyli naszą tą najbardziej znaną wodę. 2 miesiące temu, ten czas tak leci, zrobiliśmy nowy odwiert. Mamy już dostęp do 5. źródła. W tej chwili prowadzimy badania nad tą wodą. To 5. źródło to już jest woda niemineralna, to jest woda źródlana o niższych parametrach. Natomiast oczywiście woda mineralna ma wiele dobrych właściwości, ale nie każdy może i nie każdy powinien pić tą wodę, więc cieszymy się, że będziemy też mieli wodę źródlaną. W związku z tym ta nasza oferta będzie pełna. Każdy znajdzie coś dla siebie. W tej chwili projektujemy nowy zakład produkcyjny tej wody. wody. Mam nadzieję, że na koniec przyszłego roku ta nowa woda będzie już w sprzedaży.
1: Wspomniał pan, że nie każdy powinien pić. Jakie są wykluczenia?
2: No, na przykład woda mineralna nie jest zalecana bardzo moim dzieciom, tak? Specjalnie są specjalne wody o obniżonej mineralizacji. No i też pewne parametry gastryczne. No, nie każdemu ta woda służy. Co do zasady, to jest bardzo zdrowa woda i wszystkim polecamy, no ale tak jak traktujemy to jako produkt leczniczy, to tak jak z innymi. No nie można przesadzać po prostu i tyle, także trzeba uwzględniać tą mineralizację. Anka ma bardzo wysoką mineralizację. W Polsce za wodę mineralną uznaje się wodę mineralizacji ponad 1000. My mamy 2700, więc prawie trzykrotnie więcej niż taka średnia woda mineralna, więc naprawdę tych minerałów zdrowych jest u nas sporo.
1: Wspomniał pan o odwiertach. Odwiert Młynarz, a odwiert Mieszko, Dąbrówka i Marta?
2: Nie odwiert, tylko źródła, bo to są cztery źródła. To jest naturalny wypływ. Mamy...
1: Bo
2: to jest... Natomiast tak jak teraz robiliśmy odwiert mechaniczny, czyli przyjechała wiertnica i robiła odwiert, to tak ten dostęp do tych źródeł jest po prostu naturalny. Dąbrówka i Mieszko, które nalewamy, tak jak mówiłem, do butelek, one są nalewane ręcznie. Jeszcze na bazie instalacji po niemieckich. Cała ta instalacja jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. Świetnie to nadal działa, natomiast rzeczywiście nie są to duże ilości. To takie, jakie jest po prostu wypływ naturalny tej wody, tyle możemy nalewać. Natomiast dla nas jest to istotne, ponieważ to są dość płytkie źródła i czasami przy dłuższych opadach deszczu one są po prostu zanieczyszczone. Nie możemy z nich korzystać, w związku z tym ta woda butelkowana w tym czasie przestoju służy nam właśnie do tych kuracji, które oferujemy naszym kuracjuszom. Te cztery źródła historycznie mają swoją nazwę, natomiast Anka jest miksem tych czterech wód.
1: Jak zmienia się profil kuracjusza? Coraz częściej mówi się, że do uzdrowisk przyjeżdżają również osoby młodsze i aktywne zawodowo. Już nie kojarzy nam się uzdrowisko z osobą z emerytem.
2: W ogóle, jak nazwijmy to, nożyce wieku się mocno rozszerzają. Mamy zarówno dużo młodszych osób, takich jeszcze, których kilkanaście lat temu nie było w uzdrowiskach, no ale w związku z demografią, w związku z tym, że żyjemy coraz dłużej, również w drugą stronę, czyli coraz starsze osoby do nas przyjeżdżają. Żeby dotrzeć do uzdrowiska, trzeba być sprawnym fizycznie, w tym rozumieniu, że taki kuracjusz musi sam móc o siebie zadbać, sam pójść na zabiegi, więc to są aktywne osoby, to są osoby potrzebujące pewnej pomocy. Ja mogę podać taką ciekawostkę, że u nas w Polsce jeździ się po zabiegach, czy na jakąś rehabilitację po jakimś zdarzeniu. Natomiast na przykład w Niemczech do uzdrowiska jedzie się przed zabiegiem. Niemcy sobie zbadali, że taka osoba przygotowana do zabiegu właśnie w sanatorium, później jej rekonwalescencja, rehabilitacja trwa krócej. Więc troszkę odwrócony system, myślę, że bardzo rozsądnie. U nas to do zasady po jakimś zdarzeniu, nie częściej niż raz na rok, więc w zależności od tego, jak kto chce i jak kto lubi, w zasadzie co rok, co półtora roku może pojawić się w uzdrowisku.
1: Czyli faktycznie ten wiek się przesuwa.
2: Dokładnie tak, tak jak pani powiedziała, coraz młodsze osoby i coraz starsze osoby, myślę, że pełen zakres wiekowy, zresztą to widać chodząc po Szczawnie, że ten przekrój wiekowy jest dość szeroki.
1: W ostatnich latach właśnie coraz większą rolę odgrywa ta profilaktyka szeroko rozumiana. Jakie państwo przygotowali te programy lub pakiety profilaktyczne?
2: Myślę, że profilaktyka i to większe dbanie o zdrowie to jest jeden element, który powoduje, że to zainteresowanie uzdrowiskami jest rosnące, a drugi to demografia, to co powiedzieliśmy, średnia wieku po prostu rośnie i to zainteresowanie i zapotrzebowanie na usługi uzdrowisk też rośnie. W Polsce jest 47 miejscowości uzdrowiskowych. Co ciekawe, my w zasadzie nie konkurujemy ze sobą. To jest tak, że każdy z uzdrowisk ma swój kontrakt, swoją bazę łóżek i w ramach tej bazy po prostu przyjeżdżają do nas kuracjusze. Oczywiście jest pewna sezonowość. To jest tak, że w okresie letnim, tak jak na tym turnusie, nie mamy ani jednego wolnego pokoju. Troszkę słabiej jest w okresach zimowych. Natomiast u nas jest to o tyle dobrze, tak jak powiedziałem, ta atrakcyjność oferty turystycznej powoduje, że kuracjusze chcą do nas przyjeżdżać. Co do zasady jest tak, że jeśli kuracjusz ma schorzenia, które mogą być leczone w danym uzdrowisku i zwróci się do NFZ-u, że chce jechać w to konkretne miejsce, to prawie na pewno zostanie wysłany i wiemy, że wielu kuracjuszy prosi o to, żeby to skierowanie było właśnie do Szczawna.
1: Ciekawostki bądź legendy związane z tym miejscem?
2: Ja myślę, że kluczową ciekawostką i dość dobrze znaną, ale nie przez wszystkich, to jest to, że nasz dom zdrowy jest pierwowzorem Grand Hotelu Sopocie, a tak de facto to Grand Hotel w Sopocie był plagiatem naszego budynku. Była sprawa w sądzie, zakończona ugodą z rodziną Hochbergów, ale to dom zdrojowy w Sztabnie Zdroju był tym pierwszym. Myślę, że tutaj mielibyśmy bardzo dużo osoby, które gościły. No, dom zdrojowy przed wojną był największym hotelem na Śląsku. Specjalnie został wybudowany przez rodzinę Hochbergów do goszczenia najważniejszych osób w Europie. Były to koronowane głowy, ale na mnie zawsze wrażenie robi, że tutaj jest bar nadal funkcjonujący, z takim historycznym barem i przy tym barze siedział Winston Churchill, więc jak ktoś chce siedzieć w miejscu, w którym siedział Winston, to zapraszamy do Sztabna. Daisy była jego ciotką, stąd jego wizyty w Sztabnie Zdroju i w naszym regionie.
1: Jak wygląda ta codzienność w uzdrowisku?
2: No oczywiście oferujemy po pierwsze pełne posiłki, w zależności od diety bardzo tego pilnujemy, także to jest jakby pierwsza rzecz, mamy trzy posiłki. Zabiegi są generalnie do godziny 15. I w zależności od tego, tak jak wspomniałem, każdy z kuracuszy ma swój plan zabiegów, swój harmonogram. No i po 15 to jest ta część wolna, właśnie to, co dla nas jest bardzo istotne, to zaplecze w postaci czy to Wałbrzycha, czy w ogóle Dolnego Śląska, bo rzeczywiście ci nasi kuracusze przez te 3 tygodnie dosyć aktywnie spędzają czas. Ja mogę powiedzieć też, że ta liczba samochodów rośnie, że jednak coraz więcej osób przyjeżdża do nas samochodami, co powoduje, że rzeczywiście mogą zwiedzać i podziwiać zarówno Dolny Śląsk, Wałbrzych, jak i dalej. Wiemy, że nasi kuracusze jeżdżą na wycieczki do Pragi, jeżdżą na wycieczki do Wrocławia. I myślę, że to położenie Sztabna właśnie jeszcze podnosi tą atrakcyjność, bo rzeczywiście jest tutaj co robić. Nasi kuracusze przyjeżdżają bardzo dobrze przygotowani. Oni już wiedzą dokładnie, co chcą zobaczyć i gdzie chcą pojechać. No i widać, że rzeczywiście ta ich aktywność jest dość spora. Natomiast no samo Sztabno przy tej swojej liczbie parków i otoczeniu powoduje, że ten pobyt 3-tygodniowy w Sztabnie mija bardzo przyjemnie. A myślę, że może mijać jeszcze przyjemniej, bo mogę zdradzić Państwu jako pierwszym. Właśnie o 12 otworzyliśmy oferty na rewaloryzację ogrodu domu zdrojowego. Wpłynęły 3 oferty. Przynajmniej 2 mieszczą się w naszym budżecie. Oczywiście sprawdzamy teraz dokumentację, ale prawie na pewno w ciągu miesiąca podpiszemy umowy i rozpoczniemy rewaloryzację domu zdrojowego, który mam nadzieję będzie tą najpiękniejszą i centralną częścią Sztabna Zdroju.
1: Tak jak właśnie pan prezes powiedział, Sztabno Zdrój to nie tylko leczenie, ale także atrakcje, miejsce wypoczynku. Jakie atrakcje by pan polecił?
2: To oczywiście Park Zdrojowy, Park Szwedzki, to oczywiście wzgórze Gedymina z wieżą widokową, to już te 3 rzeczy na początek. Fantastyczne restauracje, mimo że nasi kuracjusze są przez nas karmieni, ale korzystają również z tych atrakcji. Nasza kawiarnia Daisy z fantastycznymi lodami, z fantastycznym tarasem, to już na początek. Jakbyśmy odjechali ciut dalej, no to w jedną stronę Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Park Sobieskiego z wieżą widokową, o jeszcze w Sztabnie Chełmiec oczywiście zapomniałem, bo to jest część Sztabna. W drugą stronę oczywiście Palmiarnia Wałbrzyska, oczywiście Zamek Książ. Wiem, że nasi kuracusze również często jeżdżą do Sokołowska, do Andrzejówki i tu ciągle poruszamy się tak dosłownie w 15 minut od Sztabna, a oczywiście troszkę dalej, no to Wrocław i jego piękne zabytki, Góry Stołowe w jedną stronę, Karpacz Szklarska Poręba w drugą stronę, atrakcje czeskie właśnie, czyli Skalne Miasto na przykład. No myślę, że ciężko w te 3 tygodnie zobaczyć wszystko, ale to powoduje właśnie atrakcyjność Sztabna i tego regionu, że naprawdę jest tutaj co robić, niezależnie czy pogoda jest piękna tak jak dzisiaj, czy troszkę gorsza, bo zawsze znajdzie się taka atrakcja, której można podjechać i schronić się przed deszczem choćby.
1: To teraz zapytam o te najważniejsze plany rozwoju dla uzdrowiska. Już pan powiedział o tutaj rewitalizacji.
2: No chyba takim najważniejszym projektem to będzie remont zakładu przyrodoleczniczego, który uległ spaleniu w 2018 roku. Dzięki decyzji radnych wojewódzkich i zarządu województwa. Spółka otrzyma kolejne 21 milionów złotych, co pozwoli rozpocząć procedurę przetargową i wybrać wykonawcę. Mamy nadzieję, że wybierzemy tego wykonawcę do końca roku i w ciągu 2,5 roku zakład przyrodoleczniczy ruszy. Będzie to najpiękniejszy i najnowocześniejszy zakład przyrodoleczniczy w Polsce. Myślę, że to również dodatkowo jeszcze bardziej poprawi ofertę i atrakcyjność Sztabna Zdroju. Tak jak wspominałem, nowa rozlewnia, nowa linia do rozlewu wody. To jest taki duży duży drugi projekt, no i te ogrody w Szczawnie Zdroju. Natomiast duże zadanie czekające jeszcze w Jedlinie. Wybraliśmy wykonawcę wymiany okien w Domu Zdrojowym. Zaraz po tym będziemy kupować nowe meble i robić elewację tego budynku i mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócą kuracusze również do Jedliny Zdroju.
1: I na koniec, dlaczego warto do Was przyjechać?
2: Bo jesteśmy jednym z najładniejszych, jeśli najładniejszym uzdrowiskiem w Polsce, bo mamy fantastyczną bazę zabiegową i fantastycznych pracowników. Mamy taką księgę pamiątkową, właśnie dzisiaj czytałem wpisy naszych kuracuszy, bo jutro się kończy turnus i oni dzisiaj wpisują i właśnie ta jakość zabiegów i ta opiekuńczość pracowników uzdrowiska jest bardzo wysoko ceniona. Także serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w stanie zająć się Państwa zdrowiem, jesteśmy w stanie zapewnić Wam bardzo atrakcyjny pobyt. Myślę, że warto, a jak jeszcze dodatkowo można usiąść tam, gdzie siedział Winston Churchill, to myślę, że nie trzeba dodatkowej zachęty.
1: O uzdrowisku mówił prezes Krzysztof Urbański. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Nazywam się Mariola Szczęsna, pełnię funkcję wiceprezesa zarządu uzdrowiska Świeradów, który należy do Polskiej Grupy Uzdrowisk. Mieścimy się, nasze biuro, przy samym pięknym domu zdrojowym w Świeradowie. To jest centrum. Każdy, który przyjeżdża do Świeradowa, do miasta uzdrowiskowego, musi i na pewno odwiedza nasz dom zdrojowy. To jest nasza perełka. Tym szczycimy się my jako uzdrowisko. I tym szczycą się też włodarze miasta Świeradów Czerniawa i tym szczycą się mieszkańcy samego Świeradowa. Myślę, że każdy, kto przyjeżdża na Dolny Śląsk, ale i też Dolnoślązacy, bo nie wszyscy Świeradów odwiedzili, bywa nawet często, że którzy mieszkają w okolicznych miastach, miasteczkach dookoła byłego województwa jeleniogórskiego i jeszcze w Świeradowie nie byli. Także zachęcam, ponieważ mamy tutaj nie tylko tą piękną historię uzdrowiska, starego uzdrowiska, ale mamy tutaj piękne

0: Ukrainiec wsi nie starzeje. My tutaj jeszcze oczywiście opowiadamy, że młodnieje się. Jest takie przypowiedzenie. Tutaj nasi przewodnicy, jak opowiadają o Świeradowie Zdroju, to się mówi, że każdy, kto skorzysta z kąpieli bądź innych jakichś zabiegów z wód radonowych, no to przede wszystkim panie są zawsze rady, a panowie czynni. Z tego powodu jest uśmiech i radość naszych tych odwiedzających. Jest to takie bardzo miłe. Ludzie lubią słuchać naszych legend. Po tym idą oczywiście w domu zdrojowym do pijalni. Tam piją nasze wody, które odmładzają.
1: Woda mineralna, wody radonowe, zarówno kąpiele, ale też inhalacje. Powiedzmy, jaki jest profil kuracjuszy, którzy przyjeżdżają do waszego uzdrowiska?
0: Leczymy u nas choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, to właśnie poprzez inhalacje. Leczymy wszystkie choroby związane z chorobami ogólnoustrojowymi poprzez właśnie picie tych naszych wód, poprzez kąpiele. Leczymy również wady głosu. Tutaj mówię o takich pacjentach jak właśnie nauczyciele, którzy pracują cały czas głosem, jak właśnie pracownicy radia czy telewizji, jak aktorzy.
1: Jakie słynne nazwiska? Macie takich stałych gości?
0: Wie pani co, ja jeszcze tej listy nie przejrzałam. My takiej listy nie mamy, ale jest taka lista u państwa, którzy gdzieś tutaj kiedyś zbierali w starym domu zdrojowym, tak się nazywa ten budynek, i właściciele mają taką listę. W sierpniu chcemy zrobić tutaj u nas taką małą wystawę właśnie w domu zdrojowym przy udziale właśnie tych właścicieli starego domu zdrojowego, którzy mają nam to użyczyć. Chcemy pokazać, kto do nas do Świeradowa przyjeżdżał. Mówimy tutaj od momentu, kiedy to uzdrowisko działało. Tu nie mówimy tylko tu i teraz. I jeszcze chcemy pokazać różnego rodzaju artefakty związane z tym, czyli meble, naczynia, pijałki. Takie rzeczy mają ci państwo zgromadzone. My niestety tego nie mamy. Nasz dom zdrojowy, ten obecny, no nie wiem, czy został spustoszony i przez kogo, takich informacji nie mamy. Ale czerpiemy z tych innych źródeł, więc chcemy to naszym turystom i klientom i pacjentom pokazać.
1: A propos pacjentów, tu możemy jeszcze wrócić na moment do tego profilu lecznictwa. To są też choroby związane chociażby z reumatyzmem.
0: Tak, jeżeli chodzi o choroby reumatoidalne, to mamy u nas wspaniałych lekarzy i leczenie tych chorób w szpitalu Goplana. Prowadzimy też leczenie biologiczne. Mamy program lekowy. To jest nowa metoda leczenia i jest ona bardzo dobra, jest ona skuteczna i stąd też u nas właśnie ten szpital Goplana jest oblegany przez pacjentów z tymi chorobami.
1: Z całej Polski?
0: Oczywiście z całej Polski. No niestety nie mogą skorzystać z tego na razie póki co inni, bo nie jest to szpital komercyjny, tylko jest opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I z całej Polski rzeczywiście przyjeżdżają tutaj pacjenci.
1: Dlaczego? Co ich tutaj przyciąga?
0: No na pewno właśnie przyciąga ich to, że to jest wyjątkowe miejsce, że stąd wyjeżdżają zdrowsi, że mamy ten nowy program lekowy i specjalizujemy się właśnie w leczeniu chorób reumatoidalnych. Są dobre skutki i chyba to. No i klimat przede wszystkim. Ten Świeradów jest naprawdę wyjątkowy. Ja mimo tego, że mieszkam w Lwówku Śląskim, jestem zachwycona i odkrywam na nowo ten Świeradów. On jest piękny, ten klimat tutaj jest inny. Bym powiedziała, że może nie dla każdego jest ten klimat, ponieważ ktoś, kto choruje na przykład na serce, to musi się przyzwyczaić do tego powietrza, musi się zaaklimatyzować, więc nie każdemu to może pasować, ale na pewno jest to klimat dobry.
1: Czy państwo mają własną serię kosmetyków? To dosyć częsta praktyka w uzdrowiskach polskich, dolnośląskich.
0: Ależ oczywiście mamy najlepsze kosmetyki Terra Spa. Są to kosmetyki, które są robione na bazie borowiny oraz na bazie miedzi. Najnowsza seria. Są to tak naturalne, że je po prostu jak się

0: kupuje, trzeba szybko zużyć. One nie mają żadnej chemii. To jest produkt naturalny dla ludzi, którzy mają na przykład jakiekolwiek uczulenia, jak najbardziej polecane. Kosmetyki świerkowe na bazie borowiny. Borowina ma bardzo dużo właściwości. Ona jak gdyby rozgrzewa i oczyszcza nasz organizm, stąd też robimy te nasze okłady borowinowe z leżakowaniem. To jest specjalna procedura. Ale polecam też najnowszą linię kosmetyków na bazie miedzi. Miedź ma moc taką antybakteryjną. Jej stosowanie jest dla nas też taką zachętą, żeby u nas stosować miedziane wanny. Mamy taki pomysł właśnie, żeby tam, gdzie są kąpiele robione, czy to borowinowe, czy radonowe, żeby stosować wanny miedziane i mamy już to w swoim projekcie, żeby właśnie przy modernizacji je stosować. Także zachęcam serdecznie. No i ważna rzecz, że nasze kosmetyki pod koniec ubiegłego roku zajęły pierwsze miejsce jako produkt z Polski, tak? Jako pamiątka z Polski. Także to dla nas jest bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Polecamy. Można kupić je przez internet, można kupić je u nas w Świeradowie, właśnie w Domu Zdrojowym.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jak pani ma na imię?
2: Klaudia.
3: I? Tomek.
1: Skąd przyjechaliście?
3: Z Włocławka.
1: Dlaczego akurat Dolny Śląski i Świeradów?
3: A to tak wyszło spontanicznie. Chyba patrzyliśmy, na gdzie możemy wyjechać z dziećmi. Jak widać, wiele rodzin z dziećmi tutaj przyjeżdża. Dużo atrakcji.
2: Spodobało nam się. Tak jak właśnie patrzyliśmy atrakcje, to właśnie zdjęcia, to tutaj te miejsca nam się bardzo spodobały. I
1: też taki spokój chyba. Stwierdziliśmy, że nie chcemy gdzieś tam jakieś takie zatłoczone miejsce jechać, tylko coś takiego spokoju trochę szukaliśmy. A gdzie w tym momencie jesteśmy?
2: Zabytkowa pijalnia wód.
1: Próbowaliście już tych wód?
3: Tak właśnie skończyliśmy. Pyszne.
1: Podobno się od tego młodnieje, tylko nie wiem, ile trzeba wypić.
2: Ciekawe, bo może codziennie by trzeba było w takim kubku.
1: Co jeszcze państwo mają w planach na najbliższe dni?
2: W zasadzie mieliśmy już kolejką, jechaliśmy. No dzisiaj tutaj właśnie zwiedzamy miasteczko, a jutro chyba taki odpoczynek przy hotelu. Jechaliśmy przez miasteczka Gryfów Śląski, Lwówek Śląski. No, nam się bardzo podobały, nie? Takie malutkie.
3: I miasteczko coś ryje.
2: Złota ryja. Tak, też fajne.
3: Super. No. Miasteczko bardzo ładne. Bardzo, bardzo nam się podoba.
1: Dzień dobry. Czy zechciałbym pan się podzielić wrażeniami do radia? Ja mam na imię Daria, jestem z Radia Rodzina.
4: Dobry,
1: z Wrocławia.
4: Witam. Z Wrocławia?
1: Tak, a pan?
4: Jestem z Wrocławia.
1: No,
4: no proszę, taki świat drogi przyjechać, żeby się spotkać.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego Świeradów Zdrój?
4: Dlatego, że przyjechałem do sanatorium pierwszy raz. Pierwszy raz dla Świeradowi. Zdrowie było i będzie, nie? Ale trochę kiedyś się pogorszyło, w związku z tym trzeba przyjechać. Zalecenie lekarza.
1: To już zaczął pan zabiegi?
4: Tak, teraz wypiłem wodę. No to 600 gram codziennie. Prawie długo żyje, ale od tego torfu, co jest, od tego błotka się żyje ponad 100 lat. I jak się śpi na tym, to człowiek wydziela ciepło i na podstawie tego ciepła wchłaniał właśnie to tak z tej borowiny, bo to borowina to jest torf. I on musi mieć te własności prozdrowotne.
1: To pan już jest po kilku zabiegach, czy dopiero zacznie?
4: Dzisiaj jest pierwszy dzień. Tak, pierwszy. Pierwszy dzień i pierwsza w życiu taki w tym Świeradowie.
1: Jak się panu podoba?
4: No jest ładnie, jest ciekawie. No to dopiero pierwsze wrażenia, bo pierwszy raz tutaj. Wczoraj byliśmy na moment, a dzisiaj tak duży. Byłem właśnie tutaj się napić wody i podbić właśnie ten zabieg.
1: To dużo zdrówka życzymy.
4: Dziękuję, wzajemnie.
1: Drodzy państwo, jesteśmy dzisiaj w Świeradowie Zdroju. Mieści się tutaj przepiękne uzdrowisko z zabytkową też architekturą. Myślę, to co przyciąga, na pewno zwraca uwagę, to jest ta hala spacerowa, którą można też podziwiać na wielu filmach, fotografiach. Jest gdzie odpoczywać, jest gdzie się regenerować.
5: Tak, każdy, kto przyjeżdża do Świeradowa, do hoteli, które tutaj powstają jak grzyby po deszczu, to przychodzą do naszego starego domu zdrojowego, tutaj właśnie, żeby się napić tej wody, ponieważ my, szanowni państwo, jako uzdrowisko Świeradów, jesteśmy jedynym właścicielem, posiadamy koncesję na korzystanie z wód leczniczych. Żaden inny obiekt, żaden inny podmiot nie ma takiej koncesji, więc nie ma prawa nawet mówić, że leczy wodami radonowymi. To jest bardzo ważne, ponieważ turyści przyjeżdżając do Świeradowa myślą, że wszędzie, gdzie nie pójdą do którego obiektu, to tam z tego korzystają. Nie. Korzystają z klimatu, bo no, tego się nie da podzielić. Natomiast wody radonowe, krzemiste, żelaziste są w naszym posiadaniu i tylko w Domu Zdrojowym, w Szpitalu Wacław, w Goplanie, w Zakładzie Przyrodoleczniczym Borowina, tam mogą z tego skorzystać. Natomiast pozostałe, i owszem, ja tutaj nie mówię, że nie są robione zabiegi w innych obiektach, nie naszych uzdrowiskowych, ale nie są wykorzystywane tam wody lecznicze świeradowskie.
1: Pacjenci, kuracjusze mogą tu przyjechać w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale też prywatnie, jeżeli chcą skorzystać z różnego rodzaju zabiegów, chociażby z palety odnowy biologicznej. Co cieszy się największą popularnością?
5: Mamy u nas w Domu Zdrojowym spa. Oczywiście każdy podmiot u nas tutaj w Świeradowie bazuje na spa, prawda? Ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby się zrelaksować. Natomiast my komercyjnie możemy również ludzi leczyć w tym spa. Mamy na przykład Mercedesa wśród fal uderzeniowych, które leczą ból. I to mamy właśnie u nas w naszym spa w Domu Zdrojowym.
1: Tutaj pani prezes trafiła, bo mam ostrogę piętową.
5: A absolutnie można przyjechać i u nas spróbować tego nie tylko do relaksu, ale właśnie do leczenia bólu i leczenia takich przypadłości, o których pani mówi. Polecamy to sportowcom, biegaczom, tym, którzy mają jakiekolwiek urazy związane właśnie z nie wiem, chodzeniem, bieganiem, czy nawet skręceniami. Także tutaj w domu zdrojowym, w naszym spa można połączyć to wszystko, czyli leczenie z relaksem, z ciszą, spokojem i upajać się tym pięknym miejscem.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto powiedzieć, bo często pensjonariusze, kuracjusze przyjeżdżają do dolnośląskich uzdrowisk, żeby kogoś zapoznać. Temu sprzyjają na przykład dancingi. Czy w Świeradowie jest też taka tradycja?
5: Jest taka tradycja, oczywiście. Tutaj jest, już powstała taka anegdota, ponieważ niedawno zrobiliśmy zabawę dla pracowników uzdrowiska. Była to cudowna zabawa, przyszło około 140 osób, naszych pracowników, emerytów, którzy kiedyś tutaj pracowali. Cudowna impreza, cudowna zabawa. Inni, którzy wiedzą, że są tutaj te dancingi, wręcz zaczęli bronić uzdrowiska Świeradów, że przecież no komu można zabronić? Chory też ma prawo do troszeczkę szczęścia. Ruch to zdrowie, wszyscy o tym wiemy. Te dancingi są organizowane, ale nie przez nas. Nie my organizujemy. One są oczywiście w domu zdrojowym, z tym, że jest firma, która wynajmuje naszą salę i restaurację Bohema i tam sobie w ramach swojej działalności takie dancingi organizuje. Chodzą tam pewnie nasi kuracjusze, ale my nie mamy tylko, tak jak już tutaj wspominaliśmy, kuracjuszy z NFZ-u czy z ZUS-u, ale mamy też komercyjnych, więc jak najbardziej korzystają oni, ale korzystają też ludzie z zewnątrz, z innych obiektów.
1: Jak chcieliby Państwo rozszerzyć jeszcze ofertę? Czy są takie pomysły i plany?
5: Pomysłów mamy dużo, ale naszym największym wyzwaniem teraz jest poprawienie naszej infrastruktury. Przed nami jest modernizacja zakładu przyrodoleczniczego Borowina, który jest w opłakanym stanie i tutaj właśnie jesteśmy na etapie zakończenia koncepcji, przygotowania projektu. Zmieni się dużo, trzeba zmienić infrastrukturę. Jest to specjalna infrastruktura do odprowadzania borowiny. Borowina jest taką konsystencją, która musi mieć specjalne kanalizacje, musi mieć specjalne instalacje, ostojniki. Tego nie można zrobić w każdym obiekcie, więc po to zostało wybudowane tutaj, jak powstawało uzdrowisko, ten zakład przyrodoleczniczy. W tym zakładzie podstawą są okłady borowinowe całościowe. Nikt tutaj w Świeradowie ani w okolicach takich okładów całościowych nie robi, bo właśnie nie ma tej infrastruktury, więc nie ma co zrobić z tą borowiną, jak ją dostarczyć, jak ją zebrać, jak ją odstawić. My to musimy też naprawić, ponieważ ta infrastruktura już jest bardzo przestarzała. Trzeba poprawić warunki pracy też dla naszych fizjoterapeutów i to robimy. My nie możemy tego przenieść gdziekolwiek. Ja myślę, że to jest nasze najważniejsze zadanie. Co jeszcze? Chcemy poprawić, dostosować do wymogów teraz naszych kuracjuszy, tych, którzy kupują sobie wypoczynek w domu zdrojowym, żeby pozostałe pokoje, które nie są dostosowane do dzisiejszych standardów, żeby je dostosować. To są nasze wyzwania. No, mamy jeszcze pomysł taki, żeby oczywiście wyremontować drugi zakład przyrodoleczniczy Wacław, ze szpitalem Wacław, który właśnie leczy tam wodami radonowymi. Tam też jest stara infrastruktura. To wszystko na dzień dzisiejszy jest przestarzałe, spełnia oczywiście swoje warunki lecznicze, ale już nie takie estetyczne, jak powinny być. Jest tutaj wyjątkowy klimat, wyjątkowi ludzie, wyjątkowe miejsce. Tutaj trzeba przyjechać do domu zdrojowego, napić się dobrej wody i wyjechać dużo, dużo młodszym i piękniejszym.
1: I my się pod tym apelem podpisujemy. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie, zapraszam.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
6: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniach-wroclaw.pl. Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

Co to strach, już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój w moim małym miejscu.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję, a jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, mój niech starszy, Chillav. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, Listy Przebojów, Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Niepojęcie pięknie witam w suplemencie do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Jasna Góra w szczycie pielgrzymkowym. Pielgrzymkowy pik, byśmy powiedzieli. Rzeczywiście warto to podkreślić, drodzy państwo. Program przedostaje się do stacji w kraju i za granicą. I właśnie tu z Jasnej Góry was serdecznie pozdrawiamy. Tak, przybywają pielgrzymki z całego kraju. Wśród nich też pielgrzymi z Europy, ze świata. Pięknie to wygląda, dostojnie. Piękne rodziny, drodzy państwo. Dużo młodych ludzi. Mamy z dziećmi w wózkach, ojcowie niosące dzieci na rękach. Takoż mamy. Mamy w stanie błogosławionym. No rzeczywiście przepięknie to wygląda. Kapłani oczywiście na czele. Emblematy, znaki, symbole religijne i flagi biało-czerwone, biało-niebieskie. Rzeczywiście dostojna, piękna, cudowna Polska, okwiecona, omodlona. Tak wygląda nasz kraj. Tak wygląda nasz kraj. Nie zobaczą państwo tego w mainstreamie, dlatego o tym mówię, aby państwo może szczególnie przybliżyli się do mediów jasnogórskich, na YouTube Jasnogórski zajrzeli i zobaczyli, jak wygląda Jasna Góra w tych dniach, najważniejszych dniach maryjnych w ciągu całego roku, bo 15 sierpnia to uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ale już mamy bardzo blisko, jesteśmy 26 sierpnia Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Jasnogórskiej. A więc w takich okolicznościach, proszę państwa, jesteśmy w czasie suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Zaprosiłem dostojnego gościa, który myślę okrasi znakomicie właśnie te wszystkie jakości najwyższe. Był tutaj też na Jasnej Górze, niejednokrotnie występował. Pamiętam jego występ w czasie, kiedy świętowaliśmy Święto Królowej Polski w okolicach 3 maja. Mowa o Andrzeju Lampercie. Andrzej Lampert, który w tej chwili jest mocno kojarzony ze sceną operową, zaczynał od zespołu PIN, zaczynał od muzyki popowej, to ciekawe. On za chwilę o tym wszystkim państwu opowie, zaśpiewa i opowie, drodzy państwo, ale też oczywiście bardzo ważne epizody, żeby nie powiedzieć obecności na scenie chrześcijańskiej. Andrzej powie, jak odkrywał drogę powołania do bycia mężem, ojcem, jak to wszystko się działo, jak też odkrywał swoją ścieżkę do właśnie takiego śpiewu, jaki wykonuje teraz z najwyższego C, byśmy powiedzieli, ale też śpiewu, który różni się od innych, śpiewu dla Chrystusa. Piękne spotkanie nas czeka z pięknym człowiekiem, a zatem zarezerwujcie sobie Państwo troszkę czasu. Dajcie też znać innym, że warto teraz się zatrzymać, posłuchać tego człowieka, jego świadectwa i przepięknych piosenek. Zaczynamy od tego, od czego zaczynał Andrzej Lampert, czyli zespół PIN, film o sobie. Każdy z nas, każdego dnia, każdej chwili nagrywa wewnątrz siebie, w duszy taki film. Z tym filmem kiedyś staniemy przed Chrystusem i zobaczymy, co też tam się działo i w intencjach, i w czynach, i w myślach. Obyśmy mieli ten film wyczyszczony przez tego, który jest, poprzez sakrament pokuty i pojednania. Byli z nim w jedności poprzez Eucharystię. Wtedy ten film nam się uda. Zaczynamy spotkanie z Andrzejem Lampertem. Zapraszam.

Nazywam się Andrzej, jestem mężem, jestem tatą trójki wspaniałych dzieci, bratem jestem też, mam dwóch starszych braci. Urodziłem się na Śląsku w Chorzowie i na co dzień zajmuję się muzyką szeroko rozumianą. Moja droga muzyczna, ta ścieżka, którą podążam, jest dosyć taka nietypowa, szalona, może nawet chaotyczna. Gdy patrzę wstecz i to już w sumie minęło ponad 20 lat, to narobiłem naprawdę wiele różnych rzeczy, począwszy od szansy na sukces, przez boys band, później scena, estrada, muzyka popowa, nawet gdzieś tam z pogranicza soft rocka, taka lekka. Mam tu na myśli moich przyjaciół z Pinu. I ostatnimi laty bardzo mocno funkcjonująca w moim życiu i właściwie dziedzina cała muzyki klasycznej, której poświęciłem się bez reszty. Co za tym idzie, praca w operze, między innymi w tej, w której się teraz znajdujemy, w krakowskiej, ale też w innych, w Polsce i zdarzało się i zdarza się za granicą. To tak pokrótce. Przekrój mojej osoby pod względem muzycznym. Święty Paweł chyba mówił, że to jest kontrowersyjne oczywiście dla wielu ludzi, ale dobrze dla mężczyzny, żeby był sam. Lubię być sam. Nie myślę sobie, że gdyby nie powołanie, które odkryłem, a jest nim na pewno rodzina, jest nim właśnie małżeństwo i ojcostwo, to gdyby nie to, to pewnie zaraz za tym byłbym gdzieś w jakiejś takiej samotności i tam bym sobie gdzieś spędzał czas. Ale wyzwanie jest rzeczywiście na ten moment zupełnie inne. Cieszę się, że to powołanie do rodziny odkryłem. Byłem kiedyś ministrantem. O ile pamiętam, bardzo lubiłem służyć przy ołtarzu. Ważne, żeby zaznaczyć, że moja świadomość chyba była wtedy bardzo mała, chociaż byłem dzieckiem wczesnokomunijnym, jestem dzieckiem wczesnokomunijnym. Przyjąłem Komunię Świętą w wieku 6 lat, 6,5 roku. No i później za tym rodziły się jakieś pragnienia właśnie. No i przede wszystkim byłem ministrantem. Nie wiem, czy bardzo regularnym, ale byłem. Bardzo lubiłem służyć w trakcie liturgii słowa, właśnie głównie śpiewając psalmy i czytając Słowo Boże. Ponieważ w naszej rodzinie w sumie było 9 kapłanów, gdzieś tam o tym słyszałem wielokrotnie od rodziców, gdzieś jakaś taka myśl się pojawiła i nie wiem, z czego ona wynikała. Czy bardziej z tego, że słyszałem dosyć często o tym, czy z mojego wewnętrznego pragnienia. Do dzisiejszego dnia jeszcze mamy w rodzinie 2 kapłanów. Natomiast ja w swoim życiu, w takim momencie ważnym, to było w trakcie studiów, albo już nawet pod koniec, szukałem jakiejś odpowiedzi, dokąd mam zmierzać. Zastanawiając się już bardzo poważnie, bo decyzja była, wiadomo, bardzo ważna nie tylko dla mnie, ale także dla osób, z którymi żyłem. No i podjęcie na przykład małżeństwa jest decyzją, jest wielką odpowiedzialnością i musiałem to rozważyć. No i padło właśnie na małżeństwo. Poczułem, że jednak to jest droga mi pisana. I z każdym dniem uczę się jej, to znaczy tej roli ojca, uczę się na nowo i analizuję swoje oczywiście potknięcia, błędy. No i pcham ten wózek zwany rodzinką do przodu razem ze swoją kochaną żoną. Także rodzina. Rodzina to jest moje powołanie, które odkryłem, któremu się poświęcam każdego dnia. W trakcie swojego życia należałem do ruchu Światło Życia, ale był to dosyć krótki epizod, przerwany chęcią wykorzystania szansy i chęcią spełnienia pragnienia wejścia, jak się później okazało, w świat, czyli po prostu rozpoczęcie jakiejś drogi zawodowej. Miałem wtedy około 16 lat. Tyle było zajęć, tyle było zadań, że gdzieś ta wspólnota zeszła na drugi plan i, no i wyciszyła się ta aktywność w moim życiu. Dzisiaj uważam, że szkoda,
szkoda. Było to bardzo fajne środowisko, przeżyłem kilka świetnych rekolekcji, poznałem wspaniałych ludzi, nawet gdzieś tam chyba po latach gdzieś tam się spotkaliśmy. No ale poszedłem za tym, co mówi świat, no tak w tę, nie wiem czy trudniejszą, ale na pewno trudną dziedzinę. I tak to się kręci do dnia dzisiejszego. Jestem w świecie, działam jak każdy z nas i zajmuję się tym, co daje innym radość, co czasem przynosi wzruszenie, smutek, czyli muzyką. Bardzo to lubię. Czasem jest to bardzo dla mnie trudne w połączeniu z życiem codziennym, rodzinnym, dla mnie i dla moich bliskich. I czasem jest to po prostu męczące.

Natomiast chcę powiedzieć, że moją codziennością i moją taką domeną i priorytetem w życiu na pewno stała się rodzina. Odkryłem jej wartość i zrozumiałem, że jest to moje pierwsze powołanie, moje pierwsze zadanie. Służyć tym ludziom, razem z nimi współtworzyć różne rzeczy, dla nich żyć, ich też wspierać w miarę swoich możliwości i sił. A muzyka stała się takim znakomitym, pięknym, niezwykłym dopełnieniem. I właśnie tak to wygląda na co dzień. Myślę, że ja byłem dosyć mocno zajęty sobą. Tak to chyba w skrócie należy określić. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ja się trochę bałem założyć rodzinę. Być może bałem się konsekwencji, być może nie czułem się dojrzały do tego, żeby rodzinę założyć wcześniej. Być może obawiałem się tego, czy będę dobrym ojcem, mężem, czy podołam zadaniu, czy wypełnię te wszystkie zobowiązania takie naturalne, które z tego wypływają, czy oczywiście na którymś miejscu utrzymam rodzinę i tak dalej. Ale ja się generalnie bałem założyć rodzinę, zostać ojcem, zostać mężem. Natomiast przyszedł taki dzień, gdzie ta decyzja mocno zafunkcjonowała, ta pewność, że powinienem iść tą drogą. Oświadczyłem się swojej żonie na promie do Szwecji, na Bałtyku. Na początku się troszeczkę opierała, ale jeszcze tego samego dnia podjęła decyzję. Natomiast Bóg Ojciec, Matka Boża, no to są trudne dla mnie rzeczy. Ja myślę, że jak duża ilość ludzi, mój obraz Boga był gdzieś po prostu skrzywiony. Być może był to ten Bóg, którego widziało się na niejednym obrazie. Starszy pan z brodą, trzymający rękę, jeszcze tym palcem wskazującym, machający. Być może to był ktoś taki i być może to budziło bardziej lęk niż mnie zachęcało, tak? Powodowało, że się cały czas gdzieś człowiek próbował kontrolować, czy obawiał się swoich czynów. Chyba nie mogłem do końca być takim swobodnym, wolnym człowiekiem, wolnym w znaczeniu, podchodzącym do tego prawidłowo. A prawidłowo dzisiaj myślę, po wielu latach życia, czyli spojrzeć na Boga jak na Ojca Miłosiernego z przypowieści właśnie o Synu Marnotrawnym. Dzisiaj bardziej tak wyobrażam sobie właśnie Boga. Jako kogoś, kto kocha bez względu na to, kim jestem, gdzie jestem, co robię, czy uczyniłem jakieś zło, czy zmarnowałem sobie jakiś kawał życia. Tak postrzegam i tak próbuję w moim życiu funkcjonować z tym przekonaniem. Natomiast co do Matki Bożej, to cały czas się uczę Matki Bożej, uczę się jej. Próbuję to wszystko zrozumieć. Pomimo tego, że uczestniczyłem w nabożeństwach majowych, różańcowych, to jednak myślę, że był to bardziej automat. Starałem się oczywiście jak najbardziej, starałem się to zrozumieć, starałem się wejść w te modlitwy jak najbardziej, ale cały czas się uczę Matki Bożej i tego, żeby ona mocniej gdzieś w tym życiu zafunkcjonowała. Żeby jej bardziej zawierzyć, żeby bardziej też zaufać, popatrzeć na jej zaufanie, na jej pokorę. To jest dobry wzór dla mnie, ale jeszcze nie potrafię. Jestem po prostu malutki i pełzający i po prostu jestem na jakimś totalnym początku cały czas. Jest to trudne, ale jest to piękne zadanie, piękna przygoda. Siły czerpię jak każda osoba będąca w Kościele, głównie z sakramentów. Chociaż też wiele razy pewnie nieudolnie i nie rozumiejąc do końca całej tej sytuacji, próbując wejść w całe to nabożeństwo. Na pewno też uczę się ojcostwa, obserwując swoje dzieci na tyle, na ile potrafię. Raczej jestem człowiekiem nerwowym. Niestety choruję na perfekcjonizm i to jest coś, co mi nie pomaga w codzienności. I bardzo muszę mocno ze sobą walczyć. No też ze swego rodzaju właśnie egoizmem, nie? Staram się czytać też jakieś książki z dobrych źródeł, które pomagają zrozumieć, mam na myśli tutaj kojarzących się z chrześcijaństwem. To na pewno też nam pomaga, mnie i mojej żonie. Na pewno rozmowy, jeśli tylko się da, a jest o to trudno, o czas dzisiaj dla siebie, przede wszystkim dla drugiego człowieka.
I jeszcze, na ile to jest możliwe, na ile uda mi się zwalczyć egoizm w sobie i pychę, to staram się stosować coś takiego, że staram się z żoną, no i też staram się stosować to w życiu, przepraszać najszybciej jak się da. Nie pozostawać w stanie jakiegoś uśpienia, po prostu działać, bo takie sytuacje, które zostawiamy gdzieś na długi czas, potem bardzo mocno mogą uderzyć i przyjść z jakąś taką większą mocą i zranić bardziej, nie wiem, może nawet coś zniszczyć. Także to też taki sposób działania, żeby wyjaśniać sprawy i starać się zrozumieć swój błąd, umieć powiedzieć przepraszam. No i też na pewno różne formy rekolekcji, a zwłaszcza te, gdzie możemy zetknąć się z rodzinami. Zawsze jestem pod wrażeniem osób, raczej wszystkich rodziców, ale tych rodziców, którzy tworzą rodziny wielodzietne, jak sobie radzą. I jest taki wniosek, że często się powtarza, że mówią, im więcej dzieci, tym jest łatwiej. Jakoś powoli tego doświadczamy, że na pewno jest radośniej i ta radość też mocno nas niesie, a ponieważ kilka miesięcy temu urodził się nasz pierwszy syn, a trzeci potomek, muszę powiedzieć, że każde spotkanie z nim jest dla mnie jako ojca niezwykłym doświadczeniem. Nie przeżywałem tego przez całe swoje życie, dopiero od kilku miesięcy. Trudno mi nawet określić to słowami. To mnie tak doładowuje. To jest antidotum, to jest lekarstwo na każde moje jakieś smutki, nie wiem, zranienia. Wystarczy, że spojrzę na jego twarz, na jego uśmiech, a jest akurat taką osobą, która bardzo dużo się uśmiecha, jest pogodny. Nic nie mówi jeszcze, ale po prostu mnie rozbraja. Rozbraja mnie i widzę wtedy, jakie to jest głupie, jakie to jest dziwne, że gdzieś się tam po prostu gniewam, denerwuję, a ten mały człowiek po prostu leży, patrzy się, uśmiecha i wtedy rozumiem jakby też, co jest najważniejsze w życiu, czyli miłość. Także kilka tych elementów wymieniłem i to są na pewno te sprawy, które pomagają mi być ojcem. Ale pomimo tego, że jest trudno, zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali albo którzy czekają być może tak długo jak ja w swoim życiu na podjęcie tej decyzji. Naprawdę zachęcam. Myślę, że jest to po prostu sens naszego życia, sens naszego istnienia. No chyba, że ktoś chce zostać księdzem. Tak, tak, to jest bardzo cenna uwaga i właśnie to jest podsumowanie tego, dlaczego też mówię o swojej wierze w takich kategoriach, że jeszcze szukam, że jeszcze jest mi ciężko, trudno, bo wynika to z tej wady, no wady, zalety, jedni mówią właśnie tak, inni tak, ale wierzę rzeczywiście, to jest przekichane. Perfekcjonizm nie pomaga wierzyć, wręcz zabija jakiekolwiek nadzieje moim zdaniem. Ja się uczę w tym względzie zaufania. Mam problem z zaufaniem Panu Bogu. Uczę się tego, by kiedy usłyszę, stojąc nad przepaścią, by słysząc skocz, żeby skoczyć. Moje myślenie i moja logika nie pozwalają. No, a gdybym tylko posłuchał tego głosu i za chwilę przekonał się, że to było metr niżej, tak? Wystarczyło skoczyć. Tego bym chciał, tego się uczę, żeby zaufać. Śmieję się dzisiaj z tego, ale tak naprawdę są ciężkie dni. No, nie chcę powiedzieć, że chciałbym być perfekcyjny, bo właśnie dzisiaj wiem, że nie chciałbym. Chciałbym po prostu umieć uwierzyć i chciałbym odrzucić to wszystko, co mnie po prostu gdzieś tam przytłacza na tej drodze. Chciałbym po prostu umieć naśladować swojego mistrza. Bunt w swoim życiu przeżyłem. Myślę, że on był dosyć, ten okres buntu był dosyć rozległy, długi, a rozpoczął się właśnie od momentu wejścia w świat, który mnie frapował, który mnie bardzo intrygował, czyli w świat muzyki. Ale takie, jak to się mówi, kulminacja nastąpiła, gdy byłem na studiach. Myślę, że gdzieś po prostu to wszystko to była forma fikcji. Zacząłem sobie zadawać pytania w myślach, na głos, nie wiem, już nie pamiętam, co dalej, tak? Gdzie zmierzam i czy to, co do tej pory było, jest drogą, którą chcę dalej iść. Tam pojawiły się jakieś właśnie rekolekcje, coś tam się takiego działo dobrego w moim życiu. Zawsze znajdą się dobrzy ludzie dookoła.
Zacząłem też bardziej gdzieś się tam udzielać w kościele. I takim momentem przełomowym w moim życiu była spowiedź, o której praktycznie nic nie wiedziałem wcześniej. Dzisiaj nazywam ten moment swoją spowiedzią generalną i był to na pewno punkt zwrotny, był to punkt, w którym wszystko się zaczęło dziać w sposób inny, lepszy. Zostałem naprowadzony na jakąś nową drogę. Jest to droga nawrócenia na pewno, którą cały czas podążam, często nieudolnie. Niektórzy mówią, że krok w przód i dwa do tyłu. Ale też przy okazji, jeśli pojawi się to zaufanie, to na pewno jest prościej. No na razie ja robię dwa do tyłu, bo ciężko z zaufaniem. Ale tak, no bunt nastąpił na studiach i było mi wtedy jakoś tak bardzo ciężko. Nie za bardzo miałem wizję przyszłości i tego, co mogłoby być dalej. Funkcjonowałem w jakichś dziwnych schematach. Także, no, mówiąc wprost, Bogu dzięki za to, że wyrwał mnie z paru różnych takich sytuacji. Co nie znaczy, że raz na zawsze, bo jednak jesteśmy grzesznikami, jestem grzesznikiem. No i walczę każdego dnia o swoją wiarę i o swoje małżeństwo, o swoje ojcostwo, o rodzicielstwo właśnie. Tak, no to jest droga, która chyba będzie trwała, na pewno będzie trwała do końca naszych dni, ale warto. Wiem, że warto nią podążać i warto walczyć. Mam wrażenie, że ta droga jest najnormalniejszą z dróg, jednak wymaga wielu wyrzeczeń i na tej drodze oczywiście pojawiają się różne trudności, ale owoce, jakie pojawiają się od czasu do czasu, takie jak pokój serca, jak radość, poczucie miłości, to są po prostu chyba najpiękniejsze momenty. Ja zajmowałem się i muzyką taneczną, i muzyką lekko rockową i teraz operą. W tych wszystkich projektach raczej wykonywałem treści niezwiązane z przekazem chrześcijańskim, z wiarą w Boga, w Jezusa. Po tym momencie tej zmiany w życiu, nie wiem, czy nazywać to nawróceniem, ale tak, było to jakieś po prostu nawrócenie z pewnego myślenia na nowe tory. Pojawił się taki utwór, który napisaliśmy wraz z Kasią, z moją żoną, Moje uwielbienie. I to jest utwór, który w ogóle zafunkcjonował dzięki uprzejmości Piotrka Kominka na projekcie W niebowzięci. I to jest piosenka, która gdzieś była takim odbiciem tamtego okresu i takim, można powiedzieć, świadectwem tego, co się wydarzyło i kto za to jest odpowiedzialny i kto w moim życiu teraz, że tak powiem, króluje. Kto wyrwał mnie jakby z tych sideł. Jest to na pewno taki ważny dla mnie utwór, ważna piosenka. Ma ona dla mnie duże znaczenie i uważam, że jest ważnym ogniwem w całej historii mojego życia.

Kiedyś mówiłem, że muzyka jest dla mnie całym życiem. Kiedyś mówiłem, że jestem zakochany w muzyce, że chciałbym zajmować się muzyką. I to pragnienie na pewno udało się zrealizować. Bardzo się z tego cieszę. Dzisiaj inaczej patrzę na muzykę poprzez wszystkie doświadczenia zawodowe. Na pewno dzisiaj muzyka stała się dla mnie dziedziną, która wymaga bardzo dużych poświęceń, nakładów czasu, kunsztu wykonawczego. Wszedłem w dziedzinę muzyki operowej, która rzeczywiście mnie jeszcze tamtych 20 lat temu kojarzyła się z czymś bardzo trudnym, wręcz dla mnie nieosiągalnym. Uważałem, że nie posiadam głosu. Nawet nie myślałem w tych kategoriach, że mógłbym kiedyś wykonywać takie utwory, wykonywać całe opery, słysząc tym bardziej takich śpiewaków jak Maria Callas czy Luciano Pavarotti. Nie sądziłem, że w ogóle kiedykolwiek się z tym zetknę tak poważnie i bezpośrednio. A jednak od 5 lat się tym zajmuję. Bardzo się z tego cieszę. Uważam, że ta dziedzina mojej muzyki bardzo mnie rozwija. Bardzo pozytywnie wpływa na w ogóle tam na głos i na taki, powiedzmy, znaczy na to też, co gdzieś tam rozwija talent, który każdy z nas otrzymał, tak? Jest to bardzo rozwojowe. W moim życiu mówię jakby przez swój pryzmat. Natomiast ja nie skończyłem z wykonawstwem muzyki takiej lekkiej i cały czas się tym zajmuję, wręcz teraz coraz częściej. Wracam do tego, wracam do tych doświadczeń, wracam do swoich dawnych relacji i próbuję coś stworzyć również poza muzyką operową. Dzisiaj tak naprawdę czuję się bardziej pewnie już na estradzie. Właśnie po tych kilku latach pracy w operze mam wrażenie, że nawet gdzieś tam może lepiej się z tym czuję, gdzieś tam nawet lepiej czasem to wychodzi w tym znaczeniu, że jest jakiś tam, powiedzmy, lepszy efekt i jestem jako perfekcjonista bardziej zadowolony, ale nie przerwałem jakby współpracy z estradą i cały czas to funkcjonuje. Ale tak naprawdę, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, muzyka może męczyć, ale odkryłem, że muzyką dla mnie, taką, którą bardzo ostatnio kocham, jest cisza. Cisza, gdzie pojawiają się

Były dla mnie bardzo ważne, nadal są ważne, ale już nie tak bardzo. A to właśnie emocje pozwalają przekazać odbiorcom jakąś też wartość tego, co zostało napisane na przykład wiele, wiele lat temu. Myślę, że nasze emocje również przekładają się na emocje odbiorców. Nasze emocje w sensie wykonawców stojących na przykład na scenie operowej przekładają się na emocje odbiorców. Właśnie tak jak już wcześniej też sobie myślałem, na wzruszenie, na smutek, na radość. No i to też jest na pewno ważna część tego wszystkiego. No mówią na przykład, że muzyka Mozarta jest świetna i jest polecana mamą w ciąży i dzieciom będącym w brzuszku, czyli w stanie prenatalnym. Na pewno ma to jakieś uzasadnienie, ta pulsacja, rytm. Ponoć maluszki są wtedy bardziej radosne i się lepiej rozwijają. Niestety muzyką też można manipulować w taki sposób, by odpowiednie emocje wzbudzić u słuchacza. Tutaj bym przywołał, kiedyś słyszałem takie świadectwo Leszka Dokowicza, który bardzo emocjonalnie właśnie w swoim świadectwie wypowiedział się na temat całej subkultury muzyki techno i oddziaływania na ludzi, w jaki sposób steruje się ludźmi. Też zachęcam do posłuchania tego nagrania. Uczestniczyliśmy z żoną i z dziećmi pierwszy raz w koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. Zobaczyłem kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy mówią, że powyżej 40 tysięcy. I to byli ludzie, którzy oczywiście sympatycy tego koncertu, ale również ludzie gdzieś, nie wiem, z pobliskich budynków, bloków, zeszli się tam, tak po prostu przyszli posłuchać i nie odchodzili stamtąd przez cały ten wieczór, a koncert jest przecież długi. Ja akurat miałem zaszczyt wykonywać utwór od Joty Czerko z płyty Dekalog, w którym swój wielki udział miał Marcin Pospieszalski i dzięki niemu ten utwór tak właśnie brzmi. No, oczywiście muzyka została napisana przez Michała Lorenza, no i tekst tego utworu wykonywany jest w języku włoskim, ale jest to przecież psalm 63. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ten tekst w połączeniu z muzyką, tak pięknie skomponowaną, płynącą właśnie prosto do serc, moc słowa. A my jako ludzie tylko no, możemy temu pomóc, albo to kompletnie zepsuć. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym koncercie i jestem wdzięczny za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem tego doświadczyć i też ludzie, którzy tworzą ten koncert, poznają wielu wspaniałych ludzi, serdecznych, życzliwych, oddanych, bez reszty. Dziękuję Wam za Wasze świadectwo i dziękuję Wam za to, że mogłem się czuć w Waszym towarzystwie fajnie, po prostu normalnie i że dzięki Wam też moja wiara wzrasta.

0: różnica między projektem, nazwijmy to świeckim, a chrześcijańskim, przede wszystkim jest taka, że musi być decyzja, bo musi powstać decyzja w człowieku, czy chce wyjść na scenę, czy chce się zaprezentować, czy chce się podzielić tym, co dostałem za darmo, talentem. Wszystko dostaliśmy za darmo. No i czy chcę zaświadczyć, czy chcę w tym utworze oddać cześć Panu Bogu. Nie ukrywam, że zawsze jest to dla mnie trudne. To nie jest tak, że wychodzę sobie po prostu i śpiewam piosenkę uwielbieniową. Czy to jest moje uwielbienie, czy to jest Adio Ticherco, czy to jest Barka, czy Abba Ojcze. Za każdym razem to jest świadectwo i uważam, że nie jest to zabawa i dlatego to przede wszystkim jest trudne dla mnie osobiście. Nie wiem, może ktoś fajnie się przy tym bawi i na pewno też temu towarzyszą takie pozytywne odczucia, jak radość i chęć przebywania z tymi ludźmi, którzy się modlą. Powiedziałbym, że pod tym kątem jest to trudniejsze po prostu. A mówię o tym dlatego, że jeśli mówimy o kryzysie rodziny, jeśli mówimy o kryzysie wiary, to wyjście na estradę, wiadomo, że łatwiej jest w środowisku jednego serca, jednego ducha, gdzie ludzie raczej wszyscy są przekonani do tego samego i wierzą w tego samego Boga, ale o wiele trudniej jest wyjść i wykonać taki utwór na przykład przed ludźmi, którzy kompletnie się go nie spodziewają albo którzy oczekują nawet czegoś innego. I w dzisiejszych czasach jest to coś. Też jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim ludziom, którzy świadczą, bo niejednokrotnie dzięki świadectwu innych ludzi poczułem, że ja też bym chciał i może chciałbym się przyłączyć do tej grupy. Także za to dziękuję. Na pewno tutaj osobom przy okazji Jednego Serca, Jednego Ducha, która miała ogromny wpływ na mój udział, był Marcin Pospieszalski. Jego osoba, jego świadectwo, jego życie jest jak nauczyciel po prostu. Czuję się uczniem i czerpię z jego postawy. Oczywiście tam jest wiele takich osób, ale Marcin na pewno jest osobą, przy której zawsze się czegoś uczę i uczę się na pewno pokory. A projekty świeckie to są projekty również trudne, zwłaszcza te w operach, w filharmoniach. To są często koncerty, spektakle, za które ludzie płacą pieniądze i mają odpowiednie oczekiwania. No i sprostanie tym wymaganiom zarówno odbiorców, jak i krytyków też jest trudnym zadaniem. Ale gdybym miał to porównać, to jest to zupełnie inny rodzaj i często niosący ze sobą jakieś też, w moim odczuciu, puste treści, ale wiadomo, radosne gdzieś tam. Mam na myśli na przykład operetki, tak? To jest promocja jakichś intryg, czy jakichś niestworzonych historii. No to są takie rzeczy, to trzeba do tego, myślę, mieć po prostu odpowiednie podejście i tyle. Muzyka rzeczywiście łagodzi obyczaje i siła muzyki jest duża. Takie moje doświadczenie jest takie, że jeśli na przykład podczas jakiejś uroczystości robi się nerwowo albo ludzie zaczynają wchodzić na jakieś ciężkie tematy polityczne czy zdrowotne, to włączenie muzyki powoduje, że nagle atmosfera się rozpręża i po prostu muzyka ma coś w sobie. Myślę, że ludzie tak mocno się przyzwyczaili i ciężko sobie wyobrazić codzienne życie bez muzyki, a w takich sytuacjach, gdzie muzyka potrafi łączyć ludzi, to jest coś niezwykłego. To jest po prostu coś, co można tylko wyśpiewać, to jest coś, co można tylko zagrać. No muzyką po prostu można opowiedzieć wszystkie nasze troski i radości. I dobrze, że jest muzyka i dobrze, że łączy ludzi i tyle, nie wiem, co mam powiedzieć więcej.
1: Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione? Czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew

zaznasz lęku i zachowasz imię. Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

Andrzej Lampart z nami. Pamiętam, jak kiedyś w czasie listy przebojów muzycznych Dary o numerze 888, co oznacza imię Jezus. Andrzej zatrzymał się w samochodzie, jechał wtedy na jakiś występ operowy i mówi: słuchaj, wiesz co, w moim dziennym liczniku widzę 888. Czy to zbieg okoliczności? Niesamowite to było spotkanie, też na antenie, przypominam sobie, w muzycznych darach. Pozdrawiamy Andrzeja bardzo pięknie, Andrzej Lampert. Też dziękujemy Grzesiowi Juziakowi za dźwięk. No i oczywiście pozdrowienia otrzymuje Andrzej Lampert od naszych słuchaczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie Andrzeja Lamperta, który jest niesamowicie wartościowym nie tylko wykonawcą, ale bardzo otwartym, szczerym człowiekiem. Pani Beata, dziękuję pani Beato też za pozdrowienia dla pana Darka, którego jak spotkam, to go pozdrowię. No i oczywiście dziękuję za tak liczną obecność państwa, pani Urszula, Marcin, Ewa, Paweł, Aleksandra, Armin, Maria. Zespół Antybabylon System nas słuchał, Paweł, Wojtek, Alina Bece i wielu, wielu innych, Iwona. Bardzo państwa pozdrawiam, dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. To był suplement do listy przebojów muzycznych. Daria, się nazywam Darek Trzewski.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Hi, this is Sharon Kaur and you are listening to Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Chicken. Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
10: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.